0: nasza koń.
1: Powstanie na weekend w Rock Radio.
2: Tydzień minął tak szybko, że nie zdążyliście nawet w spokoju napić się kawy? Jesteście zalatani jak ten pilot? Można to naprawić. W Rock Radio powstanie na weekend, czyli to, czym budziliśmy Was w tym tygodniu. Jan Bajor-Bajorek wraz z panem od Guziczków meldujemy się na posterunku. Dzień dobry!

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: I teraz trzymajcie się mocno, bo czeka nas prawdziwe trzęsienie ziemi. Uwaga, uwaga! Rada Miasta Zakopane podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury.
2: Okej.
1: Tłumacząc na ludzki.
2: No właśnie.
1: Pojawiło się światełko w tunelu, że spod Taterków zniknie słynna reklamoza szpecąca krajobraz.
2: O!
1: Prawda? Nareszcie. Każdy, kto wjeżdżał, prawda, za Kopianką widział tę usłaną drogę billboardami, reklamami. Ciekawe, czy kiedykolwiek, ktokolwiek skorzystał z jakiejkolwiek reklamy, w sensie, że zobaczył:
2: zadzwonię.
1: Blachy tam faliste spod Taterek, to jadę tam. No właśnie, proszę państwa, jeszcze tylko uchwała o zakazie chciwości u górali, może wreszcie zobaczę Zakopane.
0: Powstanie Rock Radia. A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
3: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
0: Już od 6:00 powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Wstawanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: A w miniony weekend wyszła na jaw historia ze Zgorzelca. 18 maja na ulicy Łużyckiej z samochodu przewożącego gotówkę wypadł worek z 1 000 000 złotych.
2: A no tak.
1: Konwojenci mieli tego nie zauważyć i pojechali dalej. Worek podobno znalazł 51-letni mieszkaniec Zgorzelca. Miał usłyszeć zarzut przywłaszczenia mienia, ale nie przyznał się do winy. Kasy jak nie było, tak nie ma. No proszę państwa, nie od dziś wiadomo, że 1 000 000 trzeba ukraść.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: To jest całą prawdą. Człowiek Janek Kościół.
1: Jan Bajor Bajorek zaprasza. Powstanie na weekend w Rock Radio.
2: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i powstanie na weekend. Kawa w dłoń i posłuchajcie, jak budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek, kłaniam się nisko i zapraszam was na creme de la creme naszego abstrakcyjnego poczucia humoru. Zostajemy z wami jak zawsze do 10.
3: Odliczamy godziny. Maja Chwańska zagra dziś w finale French Open. Najbliższy współpracownik Załęskiego w Polsce rozmawia o skandalu związanym z UPA. Dekadę dłużej ma potrwać budowa łódzkiego tunelu średnicowego.
1: Newsy Rock Radia.
3: Marcin Krzemiński, dzień dobry. A może być jeszcze lepszy, bo Maja Chwalińska zagra dziś o wielkoszlemowe zwycięstwo. Na kortach Rolanda Garrosa może przejść do historii tenisa. O 15 zmierzy się z Rosjanką Mirną Andrijewą. Na razie Maja wygrała w Paryżu 9 meczów. Jak zagrać, by wygrać ten najważniejszy 10? Podpowiada odkrywca talentu Mai Paweł Kałuża, który w Dąbrowie Górniczej był jej pierwszym trenerem.
4: Maja powinna się skupić na swoim tenisie, czyli grać ten swój magiczny tenis, bawić się na korcie. Ona już jest wygraną tego turnieju, realizować założenia sztabu, który tam z nią jest i postawić tą kropkę na D.
5: Większość komentatorów mówi, że Maja reprezentuje taki troszeczkę inny styl. Mógłby pan powiedzieć, o co chodzi? Jak to pana zdaniem wygląda?
4: Znaczy, na pewno ten tenis jest inny pod tym względem, że to jest tenis bardzo techniczny, kreatywny, różnorodny, precyzyjny, takie szachy tenisowe. Ten obecny tenis kobiecy jest taki siłowy, kto mocniej wygeneruje tą siłę, kto szybciej punkt zdobędzie, a Maja po prostu gra w tenisa.
3: Z Pawłem Kałużą rozmawiał Grzegorz Kozieł, a ja przypominam wielki finał HO15. W Dąbrowie Górniczej przygotowano już strefę kibica. Fani nie mają wątpliwości, kto dziś wygra.
6: Tylko zwycięstwo, nie ma innej opcji.
7: Czekamy na więcej, na pewno będziemy kibicować. Jest to super, naprawdę to jest coś niesamowitego dla nas.
8: Maja, udowodniłaś, że można grać wielki tenis, nawet jeśli nie jest się na top 10-20, dasz radę w finale, wygrasz.
3: Na Telebimie mecz obejrzy około 1000 kibiców. Do Polski przyleciał najbliższy współpracownik prezydenta Ukrainy, generał Kirył Budanow. Wczoraj przyjęto go w kancelarii prezydenta i MSZ-cie. Dziś ma rozmawiać z ministrem obrony. Rozmowy dotyczą nadania ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, co wywołało w Polsce powszechne oburzenie. 2031 to nowa data zakończenia budowy tzw. tunelu średnicowego pod Łodzią. Oznacza to, że inwestycja ma być gotowa 10 lat po pierwotnym terminie.
1: Pogoda.
3: 22 stopnie na północy, do 24 w centrum i na zachodzie Polski. Niebo przeważnie pogodne i słoneczne, częściowo tylko zachmurzone. Na przelotne opady deszczu mogą się pojawiać miejscowo na północy, na zachodzie i południu. Niedziela cieplejsza, ale burzowa.
1: Rock Radio 103,7 FM.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Pamiętacie Misia? Miś otwierał oczy niedowiarku. No tak. Prawdziwy, słomiany interes. Nie wiedzieć czemu pomyślałem o nim, gdy przeczytałem, że powołana na początku roku przez Donalda Tuska 20-osobowa Rada Przyszłości ma wskazać rozwiązania, które zintensyfikują rozwój kraju.
2: No tak.
1: Ma do tej pory, znaczy, no bo ma, bo do tej pory nic nie zrobiła.
2: No zaraz, moment. Jak nic? No a przytulenie publicznych pieniędzy to jest, przepraszam, nic?
0: Powstanie Rock Radia.
3: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
4: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
3: Już od 6:00
0: powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Wypada zadać pytanie, czy było wleczone. Pytanie bez kozery, bo u pewnego posła PiSu, co mogliście słyszeć, było. Dziennik Fakt donosi, że poseł Marcin Porzucek po przylocie z Rzeszowa do Warszawy niestety nie był w stanie samodzielnie opuścić samolotu.
2: Ojej.
1: Świadkowie twierdzą, że był tak pijany, że nie dało się chłopa dobudzić i trzeba go było wynosić. Sam zainteresowany tłumaczy całe zajście problemami zdrowotnymi. No pewnie Filipinka. No cóż, proszę państwa, też trzeba spojrzeć na to inaczej, takim świeżym okiem. No facet leciał z Rzeszowa, więc miał mało czasu i musiał moim zdaniem podkręcić tempo.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: jeszcze się kiedyś zobaczymy i zobaczymy.
1: Dobra, nie snuj, bo się zesnę.
2: Powstanie na weekend w Rock Radio.
3: Jak budziliśmy was w tym tygodniu? Posłuchajcie sami. Jan Bajor Bajorek, zapraszam was na powstanie na weekend. Wraz z panem od guziczków wybraliśmy dla was to, co bawiło i stawiało innych na nogi. Do porannej kawy, jak znalazł.
4: Wczoraj burzowo, dziś spokojniej. Za chwilę o pogodzie. Potem rodzinna tragedia na drodze w Lubuskiem. Będzie też Maja Chwalińska o nagłym wzroście popularności.
2: Rock Radia.
4: Marcin Krzemiński. Po burzowym i deszczowym piątku dziś pogoda powinna dać nam nieco więcej wytchnienia. Możemy liczyć na rozpogodzenie, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
5: Znaczna poprawa pogody. Temperatury maksymalne wyniosą od 20 do 24 stopni. Zachmurzenie będzie już znowu zmienne, z większą ilością rozpogodzeń niż w poprzednich dniach.
4: No ale w nocy nad Polskę nadciągnie kolejny front atmosferyczny, który przyniesie przelotny opad deszczu. Jutro znów będzie burzowo, ale nadal bardzo ciepło. Na krańcach południowo-wschodnich do nawet 28 stopni. Rodzinna tragedia na Krajowej 27 we wsi Świdnica, niedaleko Zielonej Góry. W wypadku zginął 54-letni mężczyzna, jego 48-letnia żona i 21-letni syn i zarazem kierowca trafili do szpitala. Według wstępnych ustaleń rodzina jadąca Fiatem Punto zderzyła się z dzikiem, potem auto dachowało, mimo reanimacji nie udało się uratować ojca rodziny. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Wprowadzono objazd drogą wojewódzką numer 279. Władimir Putin stwierdził, że nie widzi powodu, by spotkać się z Władimirem Zełenskim. Rosyjski dyktator powtórzył, że wojna z Ukrainą skończy się dopiero wtedy, gdy Rosja osiągnie cele, które sobie założyła. Przypomnę, że prezydent Ukrainy napisał wcześniej list otwarty, wezwał Putina do bezpośrednich rozmów. Drożej na stacjach paliw w weekend i w poniedziałek. Jak podało Ministerstwo Energii, za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł. To 6 groszy więcej niż wczoraj. 98 w górę o 11 groszy do 6,63, a olej napędowy o 8 groszy do 6,48 zł za litr. Godziny dzielą nas od finału French Open. Kibice Maji Chwalińskiej coraz mocniej zaciskają kciuki. O jej meczu z Mirą Andrijewą mówi cały świat. Ona sama trzyma dystans.
6: Oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego.
4: Początek meczu o 15.
2: Pogoda.
4: Dziś pogodniej, choć miejscami chwilowo może się chmurzyć i może pokropić się deszcz. Na ogół od 20 do 25 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem, tam od 17 do 19.
2: Rock Radio 103,7 FM.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: No i teraz stało się, bo opowiadaliśmy wam w piątek, że w niedzielę 31 maja w Warszawie estoński linoskoczek Jan Rose przejdzie po taśmie rozciągniętej między Pałacem Kultury a Warsaw Tower.
2: No właśnie,
1: i co?
2: Właśnie.
1: No i przeszedł, zapomnieliśmy o tym powiedzieć. Spacer, proszę państwa, odbył się na wysokości 180 metrów nad ziemią, a wydarzenie cieszyło się niemałym zainteresowaniem gapiów. Gratulujemy serdecznie, ale czas spojrzeć na ten wyczyn obiektywnym polskim okiem. Mój stary codziennie pokonywał taką trasę w drodze do szkoły i to w 20-stopniowym mrozie.
0: Powstanie Rock Radia.
3: A już w poniedziałek
4: z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
5: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
4: Już od 6:00
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor.

0: Wstawanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Co łączy Łódź, Częstochowa i Zabrze? Jakiś pomysł, Kajetan?
2: No, że są w Polsce.
1: Bardzo dobrze, ale odpowiedź jest jednak inna.
2: Aha.
1: Film Nieśmiertelny, proszę państwa.
2: Ach,
1: w którym
2: no tak.
1: Główną rolę gra Henry Cavill.
2: No właśnie.
1: Po zdjęciach w Łodzi i Częstochowie ekipa przeniosła się do Zabrza.
2: O!
1: Zdjęcia będą kręcone w kościele świętego Józefa przy ulicy Roosevelta. To tam chyba też jest stadion Górnika. To może i znaczy stadion. Kiedyś był. Nie wiem, a może gram głupoty. Proszę państwa, jeśli dorzucą jeszcze zdjęcia w Radomiu jakimś cudem, to wypadałoby dać panu Cavillowi obywatelstwo.
0: Powstanie Rock Radia.
1: I proponuję wtedy dać mu klucze do Lubiąża na przykład. Klucze do miasta. Żeby został tak honorowym członkiem.
2: Tak. To...
1: I na przykład można by wtedy zrobić takie połączenie, że Lubiąż i na przykład LA to są miasta partnerskie.
2: I w ogóle jak będziesz wtedy wjeżdżał do tego Lubiąża, to trzeba zrobić taki znak.
1: Tablice.
2: Welcome to Lubiąż i jego zdjęcie.
1: Tak, i że partner city LA.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: No dzień dobry, Turysiek Brzeziński melduje się na posterunku. Zaraz po 10:00 zapuścimy sobie prawdziwe klasyki od Queen, Pearl Jam i nie tylko. A teraz newsy i pogoda.
2: Długi weekend na drogach, za chwilę piątkowe dane policji. Potem co z żołnierzami obiecanymi Polsce przez prezydenta USA? Ich chrząszcz uwieczniony w Pszczynie.
3: To będą w zasadzie dwa chrząszcze.
2: Bo jeden dotrze, a jakże, ze Szczebrzeszyna.
0: Rock Radia.
2: Marcin Szamiński. 72 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a blisko setka została ranna. To policyjny bilans piątku, czyli kolejnego dnia długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach. Nadal niestety nie brakuje też osób, które wsiadają za kółko po alkoholu. Wczoraj policja zatrzymała 364 takich kierowców. Zakopiańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w czwartek na Rysach w Tatrach. W zdarzeniu zginął 50-letni turysta, a jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Znajduje się w szpitalu w Krakowie. Amerykańskie wojsko wciąż nie otrzymało jasnych wytycznych z Pentagonu dotyczących realizacji zapowiedzianego przez prezydenta USA zwiększenia obecności wojskowej w Polsce o 5000 żołnierzy, podaje Associated Press. Jak wynika z ustaleń agencji, w armii panuje chaos organizacyjny. Na planowanie operacji nadal nie zostało formalnie doprecyzowane. Szymon Kępka.
4: Donald Trump zapowiedział wysłanie dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO, ale ta deklaracja nie została jednak przełożona na konkretne, szczegółowe rozkazy wykonawcze Pentagonu. O tym informuje agencja Associated Press. Wstępne założenia mówią o tym, że dodatkowi żołnierze mieliby pochodzić jednak z jednostek już stacjonujących w Europie, a nie być przerzucani bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych. Agencja AP wskazuje też, że seria wcześniejszych zmian decyzji dotyczących rotacji wojsk w Europie doprowadziła do dezorganizacji planów i opóźnień w komunikacji nawet z sojusznikami z NATO. Część żołnierzy miała dowiedzieć się o odwołaniu lub zmianie swoich zadań w ostatniej chwili.
2: Chrząszcz brzmi już nie tylko w Trzcinie, w Szczebrzeszynie, ale także w Pszczynie. W mieście powstała rzeźba w ramach szlaku baśni, marzeń i gwiazd, mówi burmistrz Dariusz Skrobol.
3: To będą w zasadzie dwa chrząszcze, ponieważ będziemy mieli chrząszcza, który jest zaprojektowany i wykonany przez pana Michała Batkiewicza, bardzo znanego artystę w Pszczynie. Będzie właśnie ostatnim elementem szlaku baśni i dodatkowo dostajemy chrząszcza ze Szczebrzeszyna, za co bardzo dziękuję.
2: A odsłonięcie figur już za tydzień 13 czerwca.
0: Pogoda.
2: Dość ciepło, na ogół od 20 do 25 stopni, choć nad morzem i w górach może być nieco chłodniej, bo miejscami tylko 17 stopni. Za to pogodniej, ale miejscami może się chmurzyć i może pokropić się deszcz.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na Wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

Pearl Jam Alive. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. No i mówi się właśnie, że muzyka potrafi leczyć duszę. I jest to właśnie jeden z takich kawałków, który sprawia, że faktycznie ta dusza sobie odpoczywa i na jakiś czas może zapomnieć o tych wszystkich złych rzeczach dookoła nas, a może skupić się na pozytywach. Takich jak na przykład to, że dzisiaj mamy 6 czerwca. No, dzień jak dzień, niektórzy by pomyśleli, ale dla mnie osobiście wielkie święto, bo to jest dzień Slayera, wyobraźcie sobie, tak jest. Slayer to oczywiście ikona muzyki metalowej, no i ich święto zostało uchwalone przez fanów o wymownej dacie 6 czerwca 2006 roku o godzinie 6:06. Tak jest. Taka ciekawostka na dziś. Pamiętajcie, że jeśli macie gdzieś tam na podorędziu jakąś płytę Slayera, to można sobie puścić głośno i wszyscy powinni wiedzieć, jakie mamy dzisiaj święto, zwłaszcza po długim weekendzie i po Bożym Ciele. Natomiast ja was zachęcam do wchodzenia na Facebooka Rock Radia i do zagłosowania na płytę tygodnia. Tam już od wczoraj wisi post z dwoma okładkami płyt. No i mamy iście funkowe ekipy na ten weekend dla was zaproponowane. Red Hot Chili Peppers, By The Way i Faith No More, The Real Thing. Na ten moment wygląda na to, że będziemy sobie jutro słuchać po 20:00 The Real Thing, czyli Faith No More, ale jeszcze wiele może się zmienić, bo o godzinie 12:00 w niedzielę kończymy to głosowanie, więc namówcie innych do wspólnej zabawy, zaglądajcie na Facebooka Rock Radia i głosujcie na płytę tygodnia, a my teraz słuchamy Chicago w Rock Radio.

w Rock Radio klasyka rocka od zespołu Asia, czyli takiej supergrupy, w skład której weszli muzycy między innymi Emerson, Lake and Palmer, czy King Crimson. No naprawdę śmietanka towarzyska się pojawiła. Między innymi w tym numerze Hit of the Moment z roku 82. I wyobraźcie sobie, że w tym roku dokładnie zostajemy, no bo za chwilę posłuchamy sobie Lombardu, który w tamtym roku właśnie wydał jeden ze swoich największych hiciorów. Także bądźcie z nami i miejcie na słuchu aplikację Rock Radio.

Kawałek, który pojawił się w filmie pod tytułem Filadelfia, no i zdobył właśnie Oscara, ten numer za najlepszy kawałek, który pojawił się właśnie w obrazie kinowym. Bruce Springsteen i Streets of Philadelphia. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Natomiast nie wiem, czy są tutaj wśród nas fani tenisa, ale założę się, że jacyś są. Są na pewno tacy, którzy doceniają to, co Maja Chwalińska w ostatnich dniach, no, odwaliła, mówiąc krótko. Jest naprawdę niesamowitą dziewczyną. Dostała się niespodziewanie do finału Rolanda Garrosa, ale jak to mówi stare mądre porzekadło, spodziewaj się niespodziewanego. No i można obejrzeć oczywiście taki film w domowym zaciszu, a można też w kinie nawet zobaczyć ten wielki finał Rolanda Garrosa, bo sieć Kin Helios zaprasza widzów do wspólnego oglądania jednego z najważniejszych wydarzeń tenisowego sezonu. Po raz pierwszy finał singla kobiet turnieju Roland Garros będzie transmitowany na ekranach sieci Kin Helios w wybranych lokalizacjach. Transmisja odbędzie się dzisiaj, czyli w sobotę 6 czerwca, i na naszej stronie rockradio.pl znajdziecie na ten temat więcej informacji, które kina konkretnie biorą udział w całej akcji i w ogóle, czy są jeszcze miejsca, bo skoro taki obrót przybrały te sprawy ostatnio, no to naprawdę trzeba szukać już na wcisk pewnie tych miejsc, ale kto wie, może jeszcze coś znajdziecie dla siebie. Zapraszam na stronę rockradio.pl po więcej info, a my słuchamy teraz AC/DC. Highway to Hell.

kawałek z jednym z moich ulubionych teledysków wszechczasów. No uwielbiam patrzeć na te pomyłki i różne inne gagi, które są zawarte w tym obrazku. Dire Straits i Walk of Life w Rock Radio, a za chwilę pojawią się z kolei panowie z Perfektu i też przypomną nam coś z początku lat 80. Także nigdzie nie uciekajcie, no i pamiętajcie, by mieć na nasłuchu cały czas aplikację Rock Radia.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Turysiek Brzeziński, zaraz po 11:00 przypomnimy sobie świetne numery The Police, Badfinger i wielu innych, a teraz pora na newsy i pogodę.
2: Bezrobocie w Polsce najwyższe wśród młodych wynika z raportu GUS-u. Szef kancelarii prezydenta Ukrainy z wizytą w Polsce rozmawiał o skandalu związanym z UPA. Dziś jubileuszowe 30. spotkanie młodych na Lednicy.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Bezrobocie w Polsce najwyższe wśród młodych. Najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego określił stopę bezrobocia w Polsce na poziomie 6%. Jednak wśród grup wiekowych wyróżniają się młodzi od 15 do 24 roku życia. W tej grupie bezrobocie sięgnęło w pierwszym kwartale roku 12,5%. Bezrobocie w tej grupie wiekowej zazwyczaj jest wyższe, mówi ekonomista Witold Orłowski.
3: Pracodawca, mając mimo wszystko poszukując pracowników, będzie wolał kogoś, kto już sprawdził się, kto już gdzieś pracował, kto ma jakieś doświadczenia.
2: Średnia unijna stopa bezrobocia wśród osób wchodzących na rynek pracy jest wyższa i utrzymuje się na poziomie 15%. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanow jest w Polsce i spotyka się z przedstawicielami polskiego rządu. Wczoraj rozmawiał z wiceszefem MSZ-u Marcinem Bosackim. Dziś ma dyskutować z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W tle wizyty ukraińskiego oficjala jest nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohatera ukraińskiej powstańczej armii.
4: Minister Bosacki przedstawił polskie stanowisko i podkreślił, że decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w polskim społeczeństwie, które przecież od początku rosyjskiej agresji wspiera broniącą się Ukrainę.
2: Mówi Maciej Wewiór, rzecznik resortu dyplomacji. Papież Leon XIV przybył do Madrytu. Rozpoczął tygodniową wizytę w Hiszpanii, w trakcie której odwiedzi też Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. 30 raz przejdą przez bramę Rybę. Już dziś jubileuszowe spotkanie młodych Lednica 2000. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Genesis. Hasło ma oznaczać powrót do źródeł i początku historii wydarzenia. Rzadkie rysunki współtworzone przez Johna Lennona oglądać można w Liverpoolskim Muzeum Beatlesów. Utrzymane w popartowej stylistyce rysunki złożyły się na animację promującą singiel I Feel Fine. Powstały w 1964 roku. Według niektórych historyków był to pierwszy w historii teledysk. Rysunki można oglądać do końca wakacji.
0: Radio. Pogoda.
2: Dużo słońca, tylko miejscami i to delikatnie może popadać deszcz. Na termometrach maksymalnie 21 stopni na Lubelszczyźnie, 22 na Podlasiu i w Trójmieście, 23 w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i w Małopolsce, 24 na Mazowszu.
0: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

Bad Finger, No Matter What. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka idealna na sobotnie przedpołudnie. Mamy już prawie 10 minut po godzinie 11. To dobra pora, żeby wam przypomnieć o tym, że wczoraj po godzinie 18 mieliśmy do czynienia z 203. wydaniem klasycznej dziesiątki Rock Radia, czyli waszej ulubionej listy rockowych przebojów. Na pierwszym miejscu mieliśmy wczoraj Europe, The Final Countdown, więc no, zrobiło się naprawdę genialnie, jeżeli chodzi o odliczanie do samego końca. W każdym razie my możemy już wam zdradzić, że zbliża się notowanie numer 204. Niedługo będzie można głosować na kolejne kawałki, na kolejnych 50 propozycji, a wy w międzyczasie możecie jeszcze nam wysyłać swoje pomysły na kawałki, które mogłyby znaleźć się najpierw w głosowaniu, a później w finałowej dziesiątce. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie rockradio.pl, a my teraz lecimy dalej z Oasis. Don't Look Back in Anger.

Rock Radio, klasyka rocka od Motley Crue, czyli Kickstart My Heart, numer, który zdecydowanie jest mocniejszy niż jakakolwiek kawa czy herbata o tej porze. Wcześniej słuchaliśmy jeszcze Oasis, Don't Look Back in Anger się pojawiło w Rock Radio, no i doświadczyliśmy tego, co dzieje się, gdy dwaj bracia zakładają zespół. A co dzieje się, gdy dwie siostry zakładają zespół? No, równie wielkie rzeczy. Przy okazji powstaje na przykład numer z 77 roku, który później jest mocnym hitem w grze Guitar Hero. Co to za zespół? Może się domyślacie. W każdym razie zostańcie z Rock Radiem i z naszą aplikacją, a będziecie pewni w 100%.

Prawdziwa australijska petarda, czyli In Excess in New Sensation z końcówki lat 80. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Natomiast dziś na stronie rockradio.pl możecie poczytać o naprawdę innych petardach, o absolutnym numerze jeden na przykład wśród albumów rockowych wydanych w latach 80. I na początku tego miesiąca Ultimate Classic Rock opublikował ranking 100 najlepszych albumów rockowych wydanych w latach 80. I choć muzykę z tych czasów kojarzy się głównie z neonowym synthpopem, komputerowym brzmieniem czy glam rockiem, dekada ta miała naprawdę wiele do zaoferowania. No, sam pamiętam przecież, znaczy no, kojarzę, że wśród albumów z lat 80. są m.in. Master of Puppets, Metallica, Back in Black, AC/DC, a także wiele innych naprawdę świetnych rockowych i metalowych albumów. Warto sobie na naszej stronie sprawdzić, co stało się faktycznie tym numerem jeden. W międzyczasie możecie też rozwiązać sobie jakiś quiz na naszej stronie, albo też znaleźć inny ciekawy artykuł pod zbliżające się sobotnie popołudnie. No dobra, a my lecimy dalej. Hej i List teraz mamy w Rock Radio.

0: The Rolling Stones, Jumpin' Jack Flash, legendarny klasyk w rock radiu. Właśnie o tej porze idealnie wybrzmiewa, 19 minut do godziny 12, więc jeszcze przed południem posłuchamy kawałków Bad Company, Lenego Krawica czy Manamu, więc bądźcie z nami i pamiętajcie, by cały czas mieć na nasłuchu aplikację Rock Radio.
1: Tu Rock Radio. Rock Radio.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Zaraz po 12:00 zapuścimy sobie konkretną petardę od Genesis, ale najpierw sprawdźmy newsy i pogodę.
2: Tragiczny pożar pod Koninem. Znaleziono zwęglone ciało nastolatki. Już 65 osób utonęło od początku roku, wynika z danych policji. Jeszcze tylko 3 godziny.
3: Spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu.
2: Mówi Maja Chwalińska o finałowym starciu we French Open.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Tragiczny pożar w Grabcach w gminie Kleczew w Wielkopolsce. Nie żyje 17-latka. Strażacy znaleźli zwłoki w jednym z dwóch płonących domków letniskowych w rejonie jeziora Budzisławskiego, mówi Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej.
4: Po przygaszeniu pożaru weszliśmy do środka i napotkaliśmy tam zwęglone ciało drugiej osoby.
2: Drugiej, bo do szpitala trafił poparzony młody mężczyzna, którego strażacy zastali wcześniej przed jednym z domków. Trwa wyjaśnienie, jak doszło do pożaru. Policja przywróciła ruch po tragicznym wypadku na drodze krajowej nr 27 w Świdnicy, niedaleko Zielonej Góry. Przypomnę, wcześniej rano samochód, którym jechała trzyosobowa rodzina, zderzył się z dzikiem i dachował. Nie żyje 54-letni ojciec, do szpitala trafiła jego żona i 21-letni syn, który prowadził auto. Od początku tego roku wskutek utonięcia zmarło 65 osób, wynika z danych Komendy Głównej Policji. Dobra informacja jest taka, że od początku czerwca do wczoraj nie zanotowano żadnego utonięcia, choć to akurat wstępne dane. Policja apeluje o niewchodzenie do wody pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, niepozostawianie dzieci bez opieki oraz reagowanie w razie niebezpiecznego zachowania. Maja Chwalińska ma dziś szansę pójść w ślady Igi Świątek i wygrać wielkoszlemowy French Open. W finale paryskiej imprezy zagra po raz pierwszy, a zmierzy się z rosyjską tenisistką Mirą Andrzejewą. Czym więcej z Paryża, Przemysław Pozowski.
5: Chwalińska wie, jakie wyzwanie ją czeka i ceni tenis swojej rywalki.
3: No na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie.
5: Menedżer naszej tenisistki Piotr Szczypka zwraca uwagę na mocne strony Rosjanki.
6: Wiadomo, że ona ma bardzo mocny serwis, jest bardzo stabilna w tych wymianach, trzyma piłkę mocno, kiedy trzeba kończy.
2: Mecz o tytuł w Roland Garros zacznie się około godziny 15:00.
0: Rock Radio. Pogoda.
2: Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Po południu miejscami słabe przelotne opady deszczu, na termometrach od 20 do 25 stopni.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na Wyloguj się na weekend w Rock Radiu zaprasza Rysiek Brzeziński.

Nie ma to jak David Bowie i jego Space Oddity. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka, idealnie pod sobotnie południe. Ja natomiast teraz mam świetne informacje dla fanów zespołu Deep Purple. Otóż zespół opublikował niedawno najnowszy singiel pod tytułem Diablo, do którego zresztą ukaże się teledysk już jutro, a póki co można posłuchać samej ścieżki audio. I co to jest za numer? No, podąża drogą wcześniej wydanego singla Arrogant Boy, czyli jest dużo gitar, jest dużo klawiszy, to wszystko, co jest znakiem rozpoznawczym zespołu Deep Purple. Mamy też udział gościa Keitha Urbana, uznanego muzyka country, sceny country rockowej, zresztą to jest zdobywca nagrody Grammy. No i to wszystko zapowiada nadejście kolejnego albumu legendy angielskiego hard rocka i w ogóle legendy światowego rocka. Splat ma się nazywać i trafi do sprzedaży 3 lipca tego roku, czyli już naprawdę niebawem, za niecały miesiąc. I ma to być podobno najcięższy album od wielu, wielu lat, jeżeli chodzi o twórczość Deep Purple. Ja nie mogę się doczekać, żeby całość sprawdzić. Trzymajcie więc rękę na pulsie, a jutro sprawdźcie sobie najnowszy teledysk od tej legendarnej grupy. My teraz skaczemy z kolei do tego, co mamy w Rock Radio. Lemonheads i Mrs. Robinson w Rock Radio.

pogoda dzisiaj taka, że na tego Harley'a to wręcz wypadałoby nawet wyskoczyć, albo przynajmniej na rower się gdzieś tam przejechać, pobujać się, no i odetchnąć świeżym powietrzem, byle z aplikacją Rock Radia na smartfonie i ze słuchawkami na uszach. To wam oczywiście polecam, bo klasyki rocka nigdy wam tu nie zabraknie, to Jamie Harley mój w Rock Radiu, a za chwilę posłuchamy sobie The Hooters czy Republiki i za kilka minut jeszcze odcinek cyklu Wiosło i Piec, także nigdzie nie uciekajcie, bądźcie z nami i miejcie na słuchu aplikację Rock Radia.

0: W Rock Radio Republika i Obcy Astronom, a teraz przyjrzymy się gitarze kogoś, kto dziś obchodzi swoje 66. urodziny.
1: Wiosło i piec w Rock Radio.
0: Dziś sprawdzimy gitarę, która służy nie tylko do akrobatycznych zagrań palcami po gryfie, ale do akrobacji w ogóle. Mowa o Ibanezie Jam Steve'a Vai'a. Po tym, jak słynny gitarzysta grał w zespołach Franka Zappy czy Davida Lee Rotha, poszukiwał instrumentu, który będzie wyróżniał się nie tylko brzmieniem, ale też wyglądem czy krajem pochodzenia. Pod koniec lat 80. amerykańscy muzycy raczej gustowali w rodzimych wiosłach. Vai po swoje wybrał się do Japonii. Korpus gitary jest raczej tradycyjny z kształtu, choć wyróżnia się wycięciem na dłoń. Tak jakby wiosło miało być aktówką. To miało służyć wspomnianym już akrobacjom scenicznym, natomiast lakier na nim odbija światło, tak jakby sama gitara świeciła niczym neon. Na gryfie natomiast znalazły się kwieciste wzory, które Steve Vai miał na zasłonach w swoim domu. Jeśli chodzi o przystawki i mostek, to tu Vai poszedł z projektem na całość. Dwa humbuckery przedzielone jednym singlem miały dać potężne brzmienie, ale i odpowiednią selektywność podczas grania wymagających solówek. Te z kolei wymagały też odpowiedniego mostka z podwójną blokadą tremolo, dzięki czemu gitarzysta mógł sięgnąć po nieosiągalną dotąd paletę brzmieniowych barw. A skąd wzięła się nazwa Jam? Od jego kolegi ze szkolnych lat, Joe Despaniego, ksywa Jam, który budował dla Vai'a kilka pierwszych gitar.
1: Wiosło i

Aerosmith, Dude Looks Like a Lady. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Za chwilę z kolei posłuchamy sobie jeszcze YouTube, Sex Bomby i nie tylko, więc wystarczy, że zostaniecie z nami i cały czas będziecie mieć na nasłuchu aplikację Rock Radia.

0: Czy to ty?
1: Ano, to jsem já.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Pamatuju. I ten prstínek, co jsi mi dal na památku na ty dny a noci.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Turysiek Brzeziński zaraz po 13 w waszych głośnikach zagoszczą kawałki Blondie, Mysłowic i nie tylko. Teraz pora na newsy i pogodę.
2: Za chwilę o spotkaniu ministra obrony z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy. Potem Paryż, bo już minuty dzielą nas od finału French Open. I papież o tym, czy woli Barcelonę, czy też Real.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Zakończyło się spotkanie ministra obrony z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kryłem Budanowem. Tematem rozmów był kryzys dyplomatyczny między Polską a Ukrainą. Benedykt O'Connor.
3: Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z Kryłem Budanowem nie odniósł się bezpośrednio do rezultatu rozmów. Jak poinformował, w rozmowie przedstawił polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych imieniem UPA. Dodał też, że pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej nie podlega negocjacjom. Rozmowa z szefem MONU była ostatnim planowanym wydarzeniem w trakcie pobytu Budanowa w Polsce.
2: Dziś, jutro i w poniedziałek nieco drożej na stacjach. Chodzi o ceny maksymalne paliw. Jak podał resort energii, benzyna 95 maksymalnie może kosztować równe 6 zł za litr. To więcej niż wczoraj o 6 groszy. 8 groszy więcej z kolei możecie zapłacić za olej napędowy, bo 6,46 za litr. Ważne nie tylko dla mieszkańców Śląska. Dziś i jutro kierowcy muszą się liczyć z poważnymi utrudnieniami w ruchu w okolicach Stadionu Śląskiego w Chorzowie, gdzie dwa koncerty zagra Dawid Podsiadło. W pobliżu obiektów wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu. Szczegóły znajdziecie na stronie Parku Śląskiego. Zmiany w rozkładzie jazdy zapowiedział też Zarząd Transportu Metropolitalnego. Spokój i pokora. To Maja Chwalińska przed meczem z Mirzą Andrzejewą, meczem finałowym wielkoszlemowego French Open.
4: Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
2: Początek wielkiego finału z udziałem Mai już za niespełna 2 godziny. Nie wiemy, czy i komu będzie kibicował papież, natomiast jeśli chodzi o piłkę nożną, to pytany w drodze do Hiszpanii, czy jest za Barceloną, czy też Realem Madryt, Leon XIV odpowiedział dość dyplomatycznie: papież jest za wszystkimi klubami, Prevost za Realem Madryt. Tym samym oddzielił sprawy, nazwijmy to służbowe, od prywatnych, bo Prevost to oczywiście cywilne nazwisko duchownego.
0: Rock Radio. Pogoda.
2: 21 stopni maksymalnie na Lubelszczyźnie, 22 w Trójmieście, 23 w Wielkopolsce, 24 na Mazowszu. Zachmurzenie niewielkie, okresami tylko wzrastające do dużego. Lokalnie może pokropić deszcz.
0: Rock Radio 103,7 FM. Słuchasz Rock Radia. Na wyloguj się na weekend w Rock Radiu zaprasza Rysiek Brzeziński.

Mysłowicz i Peggy Brown, czyli granie po polsku irlandzkich szlagierów, czy też nawet i szant, można by tak powiedzieć. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka na to sobotnie popołudnie. Już mamy 10 minut po godzinie 13, ale możemy już też zastanowić się, co takiego robić po godzinie 15, czyli tym późniejszym, nieco popołudniem. No, można na przykład obejrzeć w kinie Helios finał Rolanda Garrosa. Informacje o tym znajdziecie na naszej stronie rockradio.pl, ale ci, którzy no, nie pasjonują się tak tenisem, a wolą jednak zostać przy klasyce rocka, no to też będą mieli co robić, bo po godzinie 15 jak zwykle odbywać się będzie audycja Rock Radio Poleca na Wynos. Dzisiaj jej gospodarzem będzie niezawodny pan od guziczków, czyli Kajetan Kajto Ruszczyk, i oprócz świetnej klasyki rocka, jak zawsze będzie miał dla was też mnóstwo książek do zgarnięcia. Książki zgarniecie za pomocą maila konkurs@rockradio.pl i gdy Kajetan będzie wam zadawał przeróżne pytania na różne zagadnienia, to wtedy trzeba odpowiedzieć właśnie na takie pytanie pod tym adresem mailowym, czyli konkurs@rockradio.pl, no i czekać na odzew z naszej strony, a później już czekać na przesyłkę z książką. No to już wiemy, co robimy po 15, ale teraz też jeszcze mamy sporo rzeczy do posłuchania. Świetnej oczywiście rockowej klasyki. Teraz mamy The Beatles, While My Guitar Gently Weeps.

0: Survivor, Eye of the Tiger. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka, no i taka pobudzająca, można by powiedzieć, do dalszego działania. Mam nadzieję, że nigdzie tam nie przysnęliście jeszcze, a jeśli macie w planach jakąś drzemkę, to pamiętajcie, że klasyka rocka też wam gdzieś tam w tle może pogrywać, na przykład na smartfonie za pomocą naszej aplikacji, w której usłyszycie Ugly Kid Joe in Excess i nie tylko, na tradycyjnych radioodbiornikach też, także pozostańcie z Rock Radiem.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

No ale taka klasyka rocka wjeżdża tym popołudniem sobotnim jak złoto. No In Excess, Baby Don't Cry. Czy może być lepiej? No wiadomo, że może być lepiej, jak w Rock Radiu usłyszycie jeszcze więcej klasyki rocka, ale to za chwilę, bo teraz bardzo ważny komunikat na Facebooku Rock Radio. Od wczoraj zastanawiamy się, jaką chcielibyście posłuchać płytę tygodnia jutro po godzinie 20. Jak zwykle mamy dla was dwie propozycje. No i zamieściliśmy post z dwoma okładkami płyt. Płyt, które no, mają mocne fankowe podstawy, można by powiedzieć. Red Hot Chili Peppers i By The Way oraz Faith No More i The Real Thing. To są właśnie nasze te propozycje na ten weekend. Na ten moment widzę też, że chętniej będziecie słuchać Faith No More jutro po 20, ale jeszcze wiele się przecież może zmienić, no bo fanów Red Hot Chili Peppers na pewno nie brakuje. Zatem zaglądajcie na Facebooka Rock Radia, zagłosujcie i pamiętajcie, że to głosowanie kończy się już jutro o godzinie 12. Także czasu jest coraz mniej. Namówcie też innych do wspólnej zabawy, a jutro po 20 bądźcie tutaj z nami z Rock Radiem, no i posłuchajcie jednej z tych płyt w całości z różnymi ciekawostkami. No dobra, to tyle ogłoszeń parafialnych, a my lecimy dalej. Breakout, a właściwie breakout powinno się powiedzieć, tak z rozpędu tylko chyba powiedziałem. Oni zaraz przyjdą tu.

wspaniały kawałek klasyki rocka prosto z Ameryki. 38 Special i Hold On Loosely w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka. Za chwilę jeszcze sobie posłuchamy Jefferson Airplane czy Dire Straits, a wy pamiętajcie, że można mieć nas, Rock Radio, na swoich smartfonach za pomocą naszej aplikacji i wtedy będziemy zawsze z wami, gdziekolwiek się ruszycie dzisiaj, albo czy nawet zostaniecie sobie na spokojnie w domu.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Hej, Turysiek Brzeziński, zaraz po 14 zapuścimy sobie klasykę rocka od AC/DC z roku 80. Teraz czas na newsy.
2: Za chwilę o stanie zdrowia Zosi, która wypadła z 11 piętra. Potem ratownicy o bezpieczeństwie nad wodą. Będzie też oczywiście o finale French Open. Maja spełnia nie tylko swoje marzenia, ale też sporo zarobi.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Bardzo ciężki, ale stabilny jest stan Zosi, która wczoraj wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca we Włocławku. Pięciolatka znajduje się pod opieką lekarzy Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Wczoraj opiekowała się nią 21-letnia matka, która jak się okazało była pijana i niewykluczone, że też pod wpływem narkotyków. Wiktorię D. zatrzymano. Dziś ma usłyszeć w prokuraturze zarzuty za narażenie swojego dziecka na niebezpieczeństwo. Utratę życia lub zdrowia może jej grozić do 5 lat więzienia. Zakopiańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w czwartek na Rysach w Tatrach. W zdarzeniu zginął 50-letni turysta, a jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Znajduje się w szpitalu w Krakowie. Już ustalono m.in., że mężczyzna, który zginął, miał w plecach uraki, ale mimo fatalnej pogody z nich nie skorzystał. Dodam, że wyprawa była częścią obchodów 50. urodzin kobiety. Ratownicy WOPR gotowi na lato. U progu nowego sezonu kąpielowego apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą. Nie wchodźmy do wody po alkoholu i zwracajmy uwagę na swoje pociechy, dodaje ratownik WOPR-u Robert Rodziewicz.
3: Nie można ślepo zachłysnąć się piachem, wodą i słońcem i nie zwracać uwagi na swoje dzieci, bo te dzieci są wszędzie. Przykład zaginionego dziecka na plaży to jest tylko trochę strachu dziecka i trochę strachu rodziców, ale wtedy, kiedy ginie w wodzie, to nie ma większej tragedii.
2: Od początku roku nad wodą życie straciło już 65 osób, wynika z danych policji. Niespełna godzina dzieli nas od meczu, w którym Maja Chwalińska zagra o swoje marzenia. Nasza tenisistka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrijewą, a stawką tego pojedynku będzie mistrzostwo Rolanda Garrosa. Ale i też ogromne pieniądze, blisko 3 miliony euro, czyli prawie 12 milionów złotych. Zwycięstwo da Maji też kolejny awans w światowym rankingu. Będzie 14, a to daje pewne miejsce i rozstawienie w najważniejszych turniejach. Dużo słońca, choć miejscami może się delikatnie chmurzyć i może delikatnie pokropić się deszcz. Na termometrach 21 stopni maksymalnie na Lubelszczyźnie, 22 w Trójmieście, 23 na Dolnym Śląsku, 24 na Mazowszu.
0: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio. Na Wyloguj się na weekend w Rock Radiu zaprasza Rysiek Brzeziński.

tym numerze no wszystko się zgadza. Klimat, dźwięki, no i te zegary na samym początku. Ja pamiętam nawet, jak mój wujek kiedyś miał ten numer jako dzwonek. No i te zegary rzeczywiście wszystkich przy świątecznym stole zawsze potrafiły pobudzić. Nawet tych, którzy no potrafili odlecieć. Pink Floyd i Time. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka, przy której też oczywiście da się odlecieć w nieznane dotąd sobie rejony. Ja natomiast zapraszam was nieco bardziej na ziemię, a konkretnie na stronę rockradio.pl, bo tam w oczekiwaniu na głosowanie na kolejną klasyczną dziesiątkę Rock Radia możecie wysyłać nam propozycje numerów, które chcielibyście, żeby się znalazły w klasycznej dziesiątce, a już niebawem pojawi się 50 kolejnych propozycji, na które będziecie mogli głosować. Kolejne 204 notowanie klasycznej dziesiątki, jak zwykle w piątek po godzinie 18, więc możecie sprawić, że będziecie mieć jeszcze większy wpływ na to, co gramy tutaj w Rock Radiu. Zapraszam po informacje na stronę rockradio.pl, a my lecimy teraz dalej z ZZ Top. Viva Las Vegas! Panowie brodacze grają króla rock'n'rolla.

The Police i Every Breath You Take. Jest rock radio, jest klasyka rocka. Za chwilę sobie z kolei posłuchamy jeszcze Manamu czy Creed. Także pamiętajcie, żeby cały czas być z nami. No i pamiętajcie też, że można nas słuchać za pomocą naszej rock radiowej aplikacji, dzięki której będziemy z wami nawet przy obiedzie.

Creed i Higher. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Oczywiście najlepsza pod tę pogodę, pod tę sobotę i to popołudnie. No wszystko się tutaj zgadza, ale ja jeszcze przypominam o tym, że dzisiaj przecież jest wielki finał singla kobiet na Rolandzie Garrosie i to można zobaczyć w kinach Helios. Jeszcze może wam się uda gdzieś wcisnąć, znaleźć jakieś miejsce. Może mieszkacie gdzieś niedaleko kina. Sprawdźcie na naszej stronie rockradio.pl, które konkretnie kina biorą udział w całej akcji. Kto wie, może się uda wybrać na wspólne kibicowanie na dużym ekranie. No, sorry, taki niezamierzony rym. W każdym razie oprócz tego na naszej stronie rockradio.pl możecie też napotkać ciekawe artykuły. Możecie poczytać o hicie lat 70., który trwa ponad 20 minut i uratował karierę pewnego znanego i kochanego kanadyjskiego tria. Możecie też poczytać o tym, jak Ziemia zaczęła się obracać inaczej i naukowcy twierdzą, że powód jest niepokojący. Widzicie, nie tylko muzyką czy kulturą i sportem żyjemy na naszej stronie. Są też quizy, które można sobie po obiedzie porozwiązywać albo i w trakcie, jak tam tylko lubicie. Można sobie posłuchać też rozmów z niezłymi gośćmi, które dla was stale przeprowadzamy. To i więcej znajdziecie na stronie rockradio.pl. Zapraszam serdecznie, a teraz też zachęcam do podkręcenia potencjometrów. Pogramy Free z kawałkiem The Stealer.

No to ja już wiem, co będzie za mną chodziło do końca tego dnia. Tak jest. Ten numer jest prawdziwym earwormem tak zwanym, czyli numerem, który wchodzi i wyjść nie chce. A i w sumie to po co, bo jest bardzo przyjemny. Phil Collins i Philip Bailey, Easy Lover w Rock Radio, i tym kawałkiem się już z wami żegnam. Wielkie dzięki za dziś. Jestem z wami jutro od 10, a dziś jeszcze po 15, więc całkiem niedługo odzywa się do was Kajetan Kajtoruszczyk w audycji Rock Radio Poleca na Wynos. Rysiek Brzeziński, na razie, trzymajcie się.

0: Rock Radio poleca na wynos.
1: Na wynos.
2: No to ciach, proszę Państwa, wstęga przecięta. Można zaczynać nasze sobotnie spotkanie. Dzień dobry, szanowna załogo. Kajetan Kajtoruszczyk, to jestem ja. Kłaniam się tutaj wszystkim po same kostki. No i zapraszam na sobotnie Rock Radio poleca na wynos. Jak zwykle u nas w weekend dzieje się naprawdę sporo. Będą atrakcje, konkursy, nagrody. No i rzecz jasna, klasyka rocka, taka z najwyższej półki. Do godziny 20 będziemy sobie tym wszystkim żonglować na naszej antenie, ale zanim szczegóły, no to teraz godzina 15 i najważniejsze newsy w Rock Radio. Zaczynamy. Dzień dobry.
3: Trzymamy kciuki za Maję. Lada chwila rusza finał turnieju w Paryżu. Długi weekend na drogach, są wypadki, są ofiary, są pijani. Powiemy też o tajemniczej trąbie powietrznej w gminie Mikołajki.
0: Newsy Rock Radia.
3: Marcin Krzemiński. Wybiła 15. Maja Chwalińska i Mirla Andrijewa lada moment pojawią się na korcie i rozpoczną rywalizację o zwycięstwo w Roland Garros. Obecność w finale Rosjanki nie jest zaskoczeniem. Polki wielką sensacją, o czym z Paryża Przemysław Pozowski.
4: Chwalińska, która przed turniejem była 114. tenisistką świata, wie, że wiele wokół niej się zmieniło przez ostatnie 3 tygodnie.
5: Nie da się od tego odciąć w 100%, więc oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego.
4: Z kolei trener Chwalińskiej, Jarosław Machowski, zwraca uwagę, ile meczów ma Polka w nogach.
6: 9 meczów w rzędu grała. Ja, to jak fizycznie, psychicznie wymagające.
4: W ubiegłym roku tytuł w Paryżu zdobyła Coco Gauff, 2 lata temu Iga Świątek.
3: Zmieniamy temat. 72 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a blisko setka została ranna. To policyjny bilans piątku, czyli kolejnego dnia długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach. Nadal niestety nie brakuje też osób, które wsiadają za kółko po alkoholu. Wczoraj policja zatrzymała ponad 360 takich kierowców. Straż Pożarna i władze gminy Mikołajki twierdzą, że nie otrzymały w ciągu ostatniej doby zgłoszeń o ewentualnych szkodach związanych ze zjawiskami pogodowymi. W sieci pojawił się film obrazujący możliwe wystąpienie trąby powietrznej w tym rejonie. Nagranie wykonano wczoraj na polu koło jednej ze wsi w gminie Mikołajki na Mazurach i ukazało się na portalach społecznościowych, między innymi na profilu stowarzyszenia Skywarn Polska, czyli polskich łowców burz. Polska nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego, poinformował wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Jak podkreślił, osłabiłoby to bezpieczeństwo kraju. Pakt migracyjny zacznie obowiązywać w Unii Europejskiej 12 czerwca. Polska nie będzie musiała przyjmować migrantów ani ponosić kosztów związanych z odmową ich przyjęcia. Tatry oblężone. Krupówki są pełne spacerowiczów i brakuje miejsc parkingowych przy szlaku do Morskiego Oka. Jak informuje Tatrzańska Izba Gospodarcza, dominują turyści krajowi. Średnie obłożenie bazy noclegowej wynosi około 70%.
0: Rock Radio. Pogoda.
3: Noc w kratkę i pogodna, i pochmurna z deszczem. Padać może na zachodzie i południu, sucho na wschodzie, lokalnie gęste mgły. Na wschodzie 10 stopni, w centrum 14, na północnym zachodzie 16.
0: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio. Rock Radio.
7: W końcu...

Czekaj, no już ja cię urządzę. Powtarzasz to, bo wszystko co robię, już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

Feel like making love i Bad Company. No, brzmi jak dobry plan w ten długi weekend. Tu Rock Radio. Dzień dobry raz jeszcze, szanowna słuchalności. Kajetan Kajtoruszczyk, to jestem ja. No, przybyłem do studia w długi weekend, aby zaopiekować się wami w to sobotnie popołudnie. No i przy okazji co nieco wam wręczyć. Tak, tak, oczywiście. U nas nie ma znaczenia, czy to jest długi, czy krótki weekend. Zawsze atrakcje jest ponad limit. No i dziś również mam ze sobą worek z nagrodami, który, no mam nadzieję, że do godziny 20 opróżnimy. Z przyjemnością wam te wszystkie nagrody porozdaję. No, będzie pan zadowolony, cytując klasyka, że to sobie tak tutaj spuentuję, ale oczywiście to nie wszystko. Pogadamy sobie jeszcze między innymi o bardzo ciekawej i pożytecznej akcji dla wszystkich ojców tych młodszych szkrabów. Będą tradycyjnie podpowiedzi, jak urozmaicić sobie czas wolny, no i oczywiście wisienką na torcie, czy też jak to mawiał Tomasz Hajto, truskawką na torcie, będzie to, co łączy nas w Rock Radio najbardziej, czyli klasyka rocka i to ta najwyższej jakości. Bad Religion na przykład, już teraz, no to co, lewy pas gaz, zaczynamy moi drodzy. Witajcie w Rock Radio.

Wróg Radio Foreigner i numer, który tylko my mamy przyjemność dla was grać. Feels like the first time. No i nie ukrywam, że bardzo nam z tego powodu dobrze. Słuchacie programu Rock Radio poleca na wynos, w którym już teraz, zgodnie z zapowiedzią, rozpoczynamy sobie pierwsze rozdawnictwo, a na pierwszy ogień, słuchajcie, idzie książka, która no wzbudziła w was spore zainteresowanie, gdy mówiliśmy o niej po raz pierwszy. Mam tutaj na myśli książkę Alfa, autorstwa Grzegorza Brudnika. Jest to czwarta powieść z komisarzem Rafałem Lichym w roli głównej, ale pierwsza z nowej serii, bo Alfa rozpoczyna nowy cykl zatytułowany Demony Lichego. Kto miał wcześniej styczność z autorem Grzegorzem Brudnikiem, no ten wie, że jest to po prostu marka sama w sobie. Historia, słuchajcie, zaczyna się pod koniec roku 2023. Od wydarzeń z poprzedniego tomu mija dokładnie półtora roku. Nasz bohater zdążył już odejść z policji, sprzedać swoją willę, no i przeniósł się ze Śląska na Mazury. No, jeśli kochacie Mazury tak jak na przykład ja, to tym bardziej polubicie tę książkę, wiem co mówię. No i wszystko jest dobrze, aż do momentu, kiedy na jeziorze Niegocin dochodzi do tragedii. Na jednym z jachtów odnalezione zostaje ciało młodego chłopaka z kulą w głowie. Samobójstwo? No, na pierwszy rzut oka owszem, ale oczywiście byłoby to za łatwe. Tym bardziej, że tydzień wcześniej w Giżycku również zginął chłopak w podobnych okolicznościach. No i okazuje się, że trochę przypadkowym świadkiem tego zdarzenia na jeziorze Niegocin mógł być właśnie nasz bohater, co, chcąc nie chcąc, wplątuje go w spirale tej całej sprawy. Jeśli dobry mroczny kryminał to jest absolutnie wasza bajka, no to kochani, nie powinniście się zastanawiać i zawalczcie właśnie o książkę Alfa Grzegorza Brudnika, którą, no za moment, komuś z was z przyjemnością wręczę, no prawie za friko, bo trzeba jeszcze odpowiedzieć oczywiście na pytanie konkursowe, które dzisiaj brzmi, uwaga, uwaga, ile łącznie książek na swoim koncie ma autor Grzegorz Brudnik? Myślę, że nie będzie problemów. Odpowiedź wysyłajcie jak zawsze na nasz adres konkursmałpa.rockradio.pl, a do odpowiedzi obowiązkowo, kochani, dołączcie uzasadnienie, dlaczego to właśnie tobie powinniśmy wysłać naszą nagrodę. Pamiętajcie, kreatywność ma tu bardzo duże znaczenie. konkursmałpa.rockradio.pl. A teraz Metallica. No i numer otwierający album, który na zawsze zmienił heavy metal. Enter Sandman. Gramy.

W Rock Radio klasyka rocka rodem z Australii, no bo to grupa Midnight Oil, jest Rock Radio, jest klasyka rocka. No i od razu takie sobotnie popołudnie mija dużo przyjemniej nam tutaj zespół w zespół. Golden Life i Spin Doctors, to między innymi posłuchamy sobie wspólnie jeszcze przed godziną 16. Oczywiście w Rock Radio, także koniecznie bądźcie z nami, no bo satysfakcja jest gwarantowana i koniec, kropka.

0: Rock Radio poleca na wynos. Na wynos.
1: Tu Rock Radio, na zegarach właśnie wybija godzina 16, no więc robimy sobie mały pit stop od klasyki rocka i słuchamy wspólnie najważniejszych informacji w Rock Radio. Kajetan Kajturuszczyk, witam i zapraszam.
2: Wykolejenie pociągu towarowego pod Słupskiem, są utrudnienia w ruchu. CBA zatrzymało urzędnika z gdańskiego zarządu dróg. Norwescy piłkarze mogą zaszaleć po mundialowych meczach, ale w granicach rozsądku. Marcin Krzemiński. Wykolejenie pociągu towarowego pod Słupskiem. 6 wagonów pociągu wypadło z szyn podczas jazdy manewrowej na stacji Jeziorzyce Słupskie. Teraz ściągany jest specjalistyczny sprzęt do podnoszenia wagonów. Ruch na trasie między Słupskiem a Lęborkiem jest wstrzymany, mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
3: Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową na odcinku Damnica-Słupsk-Wrześnica. Natomiast za pociągi PKP Intercity autobusy pojadą na odcinku Słupsk-Lęborg.
2: Między Słupskiem a Wrześnicą tor jest już zamknięty z powodu prac modernizacyjnych. Jak doszło do wykolejenia, ma wyjaśnić specjalna komisja kolejowa. Utrudnienia dla pasażerów mogą potrwać wiele godzin. CBA zatrzymało gdańskiego urzędnika. Chodzi o pracownika miejskiego zarządu dróg. Według nieoficjalnych ustaleń sprawa ma charakter korupcyjny. Służby na razie nie podają jednak żadnych szczegółów sprawy. Te mamy poznać we wtorek na konferencji prasowej prokuratury. 9 osób zginęło w dzisiejszych izraelskich nalotach na południowy Liban, podały wojsko i media z tego kraju. Do nalotów doszło 3 dni po uzgodnieniu przez oba kraje nowego zawieszenia broni. Jego wdrożenie zależy jednak od całkowitego zaprzestania ostrzału przez Hezbollah i wycofania jego bojowników z południowego Libanu. Hezbollah odrzucił porozumienie, twierdząc, że nie gwarantuje ono wycofania wojsk izraelskich. Norwescy piłkarze otrzymali pozwolenie na spędzenie wolnego czasu podczas mundialu w dowolny sposób i picie piwa na mieście, ale w rozsądnych ilościach. Jest to zgodne z wieloletnią wewnętrzną dyrektywą reprezentacji Wolność, ale z odpowiedzialnością, aby poszło sportowcom lepiej z tym niż ich kolegom w 1998 roku, gdy ostatni raz Norwegia grała na mundialu. Wtedy dwóch kluczowych zawodników po pierwszym meczu spędziło noc w klubie rozrywkowym, pijąc duże ilości piwa.
0: Rock Radio. Pogoda.
2: Nocą na wschodzie 10 stopni, w centrum 14, na północnym zachodzie 16. Pogoda w kratkę i pochmurno i pogodnie, padać może na zachodzie i południu. Sucho na wschodzie, lokalnie spodziewajcie się gęstych mgieł.
0: Rock Radio 103,7 FM.
4: Rock Radio. Rock Radio.
0: Rock Radio.
4: Rock Radio.
0: Rock Radio.

w Rock Radio numer, no, który w połączeniu z historią Frediego może delikatnie ludziom zeszklić oczy. Show Must Go On w sobotnie popołudnie z Rock Radiem. Bardzo nam miło, że postawiliście właśnie na nas, a to znaczy, że wiecie, co to znaczy dobra muzyka i z waszym gustem jest wszystko w jak najlepszym porządku. No i aby dać temu wyraz, stworzyliśmy lata temu klasyczną dziesiątkę, czyli naszą kultową listę przebojów, która w każdy piątek po godzinie 18 przejmuje nasze stery w Rock Radiu, a skład tej listy i kolejność w całości zależy tylko i wyłącznie od was. To wy wybieracie wszystko poprzez nasze głosowanie na naszej stronie rockradio.pl. No i śpieszę tutaj donieść, że kolejne głosowanie do nowego notowania już zameldowało się na naszej stronie. No więc jeśli chcielibyście mieć wpływ, co poleci na naszej antenie, chcielibyście dołożyć swoją cegiełkę do tej, no nazwijmy to klasycznie rockowej układanki na naszej antenie, no to wskakujcie na naszą stronę już teraz i głosujcie na swoje ulubione numery. Co będzie na szczycie w najbliższy piątek? No, kochani, bądźcie z nami przez cały czas i przekonajcie się sami. Klasyczna dziesiątka w piątek o godzinie 18. Zapraszam w imieniu Mariusza Stelmaszczyka, a głosowanie trwa na naszej stronie rockradio.pl. Zachęcam, bo trochę muzycznej rywalizacji jeszcze nikomu nie zaszkodziło. No tak jak na przykład Dr. Feelgood, Milk and Alcohol. Aczkolwiek w długi weekend ja wiem, że się kombinuje, ale ten miks to sobie może lepiej odpuśćcie.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: No sekundę przed włączeniem mikrofonu chciałem wam tutaj powiedzieć, że to prawdopodobnie mój ulubiony numer od Lady Punk, ale tak naprawdę to wszystko zależy od wielu czynników. Dnia, humoru, pogody, no znakomitych kawałków w CV zespołu Lady Punk nie brakuje. To oczywiście Zamki na Piasku w Rock Radiu. No i za chwilę z Nadwisły zrobimy sobie dużego susa za wielką wodę, bo na horyzoncie już wychyla nam się grupa Kiss, a następnie kolejna nagroda, którą dla was dziś przygotowałem i za chwilę będziecie mogli o nią sobie zawalczyć. No więc kochani, po prostu zostańcie z Rock Radiem, bo za chwilę możecie wzbogacić się o co nieco.
1: Rock Radio. Klasyka

Jeden z najlepszych głosów w historii. No i wybaczcie, nie zapraszam tutaj do dyskusji. Pan Steve Perry i grupa Journey w Rock Radio. No, uwielbiam, bez względu na okoliczności. Słuchajcie, klasyki rocka w Rock Radio właśnie. Długi weekend na szczęście wciąż trwa, więc nie zwalniamy tempa. Bon Jovi i Van Morrison to nasza najbliższa muzyczna przyszłość. No więc myślę, że plan mamy taki sam. Zostać i zrobić głośniej.

0: Rock Radio poleca na wynos. Na
1: wynos. I tak oto z najlepszą klasyką rocka dojechaliśmy właśnie do godziny 17. Kajetan Kajtoruszczyk, to jestem ja, wciąż z wami tutaj na posterunku. Za chwilę mała podpowiedź, jak możecie urozmaicić sobie ten, no, trwający w najlepsze długi weekend, ale wcześniej najważniejsze newsy o godzinie 17. Zapraszamy.
2: Eksperci ostrzegają, świat czekają ekstremalne zjawiska pogodowe. Ponad 60 ofiar wody od początku roku to dane policji. Odwiedzimy też kładkę, która łączy dwie miejscowości i dwa kraje.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega. W najbliższych miesiącach świat czekają ekstremalne zjawiska pogodowe. To za sprawą zjawiska El Niño na Pacyfiku, które według naukowców niebawem przyniesie kolejne rekordy temperatur w wielu miejscach globu. El Niño to zjawisko cykliczne, ale tym razem może się okazać wyjątkowo silne.
3: To znaczy, że będziemy mieli pewnie rekord temperatury światowej w tym roku, a w przyszłym jeszcze pewniej. To znaczy, że w dużej części świata, szczególnie w tropikach i subtropikach, będą cieplej niż zwykle, będzie suszej niż zwykle. To niekoniecznie musi znaczyć wiele dla Polski. Polska jest dość daleko od tego, no ale na przykład możemy to odczuć w cenie żywności.
2: Tłumaczy profesor Jacek Piskozub z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Wysokie temperatury zachęcają do wypoczynku nad wodą. Policjanci apelują o rozwagę, bo z danych Komendy Głównej wynika, że od początku tego roku wskutek utonięcia zmarło 65 osób. Dlatego nie wchodźmy do wody po alkoholu lub środkach odurzających i nie zostawiajmy dzieci bez opieki. Ukraińskie drony uderzyły w bazę floty bałtyckiej w Kronsztadzie koło Petersburga. W bazie stacjonują okręty wojenne, w tym podwodne. Znajdują się tam ośrodki szkoleniowe, doki remontowe oraz zakłady stoczniowe. Jak przekazano w komunikacie, do wyznaczonych celów dotarło kilka dronów, a w samej bazie odnotowano pożar. Sport. Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała wygrali na swoim stadionie finał baraży drugiej ligi z Sandecją Nowy Sącz 3-1 i po dwóch sezonach spędzonych na trzecim poziomie rozgrywkowym wracają na zaplecze ekstraklasy. To most łączący nie tylko dwie miejscowości, ale też dwa kraje. Na rzece Olzie oficjalnie otwarta została dziś kładka, która połączyła leżące po polskiej stronie Pogwizdów z Karwiną Łąkami w Czechach. Będzie nosić nazwę Kładki Sąsiadów. W przeszłości miejscowości łączyła drewniana przeprawa. Została zniszczona w latach 50. XX wieku podczas przyboru wody w Olzie.
0: Rock Radio. Pogoda.
2: Jutro mniej słońca, spodziewajcie się deszczu i burz, najpogodniej bez opadów na Podkarpaciu. Miejscami porywisty wiatr, będzie za to cieplej niż dziś. Nad morzem 18 stopni, ale na zachodzie 24, a na Mazowszu nawet 27.
0: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio.

ACDC, Hard as a Rock, no czyli taka maksyma każdego rodaka, który w długi weekend przeżywa klasyczną noc ze środy na poniedziałek. Tu Rock Radio, gramy dla Was najlepszą klasykę rocka, ale oczywiście trzymamy też rękę na pulsie i na bieżąco w programie Rock Radio Poleca na Wynos podrzucamy Wam pomysły, jak możecie urozmaicić sobie ten wolny czas, na przykład w długi weekend. A jednym z takich pomysłów jest oczywiście wypad do kina. Robię tutaj dla Was mały przegląd premier. No i w kinach Helios, słuchajcie, możecie w ten weekend wybrać się na przykład na kontynuację kultowej przed laty serii komediowej Straszny film, to już będzie szósta część. No nie ukrywam, że Straszny film to moja młodość, uwielbiam slapstickowe parodie, a jak jeszcze wraca kultowa obsada, no to umówmy się, sentyment buzuje. No więc jeśli lubicie absurdalny żart, to zaufajcie mi, warto sprawdzić na własne oczy. Ale w repertuarze pojawiło się również coś dla fanów Guya Ritchiego, no, czyli w sumie też dla mnie, bo premierę miał jego najnowszy film Zawodowcy z między innymi Jake'iem Gyllenhaalem i Henrym Cavillem, który zresztą ostatnio kręci nowy film w Polsce. Nie wiem, czy słyszeliście. Kręcił w Łodzi, na dworcu chyba, w Zabrzu, w Częstochowie, jeśli mnie pamięć nie myli. No, ale jeżeli chcielibyście zabrać do kina najmłodszych, no to warto wybrać się na seans filmu Tom i Jerry, Przygoda w muzeum. Więc, jak sami słyszycie, każdy znajdzie coś dla siebie, jeżeli chodzi o ten repertuar. No, a wisienką na torcie niech będzie tutaj przypomnienie, że u nas w Rock Radio w każdy piątek po godzinie 15 macie szansę zgarnąć darmowe bilety na dowolny seans w swoim kinie Helios, a za darmo, no to wiadomo, uczciwa cena. No więc kochani, Rock Radia trzeba słuchać bez przerwy, bo to się po prostu wszystkim opłaca. The Police, Roxanne, najlepsza klasyka rocka. Do usłyszenia, gdzie? No tylko u nas, w Rock Radio.

muzyczny majstersztyk od grupy Toto. To Afryka w sobotnie popołudnie z Rock Radiem. Łączy nas klasyka rocka, co mam nadzieję nie budzi już żadnych wątpliwości. Za chwilę wracamy na nasze podwórko, bo posłuchamy sobie wspólnie dobrych polskich lat 80. za sprawą oddziału zamkniętego, a następnie m.in. pan Tom Petty. Także kochani, w Rock Radiu do wyboru, do koloru. No ale my jesteśmy domem najlepszej klasyki rocka na rynku i bardzo dobrze, że jesteście z nami.

Tom Petty, Learning to Fly. No, mamy długi weekend, więc wnioskuję, że u niektórych z was było nieco polatane. Tu Rock Radio, program Rock Radio poleca na wynos. Trwa w najlepsze, wrzucamy sobie tutaj kolejny bieg i dokładam wam tutaj teraz kolejny ciekawy pomysł na urozmaicenie sobie tego trwającego na szczęście wciąż długiego weekendu. A jest nim śmiech przez duże eś, że tak tutaj to nazwę. No bo jeśli lubicie stand-up, to zapraszamy was bardzo serdecznie do odwiedzenia zaprzyjaźnionego z nami pubu 103,8 FM w Krakowie, gdzie, jak dobrze wiecie, jeśli słuchacie nas nie od dziś, regularnie odbywają się tam komediowe wydarzenia z serii Comedy Lab. I już dziś o godzinie 20.30 kolejny taki event, w którym tym razem improwizacja będzie grała główne skrzypce. Krótkie gry improwizowane. No to nie lada gratka dla fanów komedii spontanicznej i bez żadnego scenariusza. Także jeśli macie dzisiaj czas wieczorem, jesteście z Krakowa albo się na przykład do niego wybieracie, no to koniecznie zajrzyjcie do pubu 103,8 FM, bo Comedy Lab już dziś o godzinie 20.30, a kolejne wydarzenie już jutro na przykład o godzinie 18.00, więc tak jak mówiłem, na przykład dzisiaj wam nie pasuje, okej, jutro jest kolejna szansa, dzieje się w pubie 103,8 FM naprawdę sporo. A o szczegółach poczytacie jak zawsze na naszej stronie rockradio.pl. A teraz w Rock Radiu Emerson, Lake & Palmer, Lucky Man. Do usłyszenia tylko u nas. Gramy dalej. We'll be right back.

Judas Priest, Living After Midnight. No, przy długim weekendzie brzmi jak dobry plan. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Iggy Pop i Phil Collins, no, czyli dwaj giganci, już dosłownie za moment w Rock Radio. Więc, kochani,

0: Rock Radio poleca na wynos. Na wynos.
1: No i pięknie nam tu pan lektor wszystko wyłożył jak na tacy. Sobotni program Rock Radio poleca na wynos trwa i trwa mać. Kajetan Kajtoruszczyk, kłaniam się. No i zachęcam wszystkich do pozostania z nami, bo za moment kilka słów o no naprawdę ciekawej i bardzo ważnej akcji dla tych dużych i tych nieco mniejszych. Wcześniej jednak godzina 18 i najważniejsze informacje w Rock Radio. Niech tradycji stanie się zadość. Zapraszamy.
2: Mimo porażki ogromna duma, Maja Chwalińska wicemistrzynią French Open. Potem premier o napiętych ostatnio relacjach polsko-ukraińskich. Będziemy też w Liverpoolu w Muzeum Beatlesów.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Nie udało się. Maja Chwalińska przegrała w finale wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open z Mirżą Andrijewą 3-6, 2-6. Jesteś niesamowitą tenisistką, taka młoda i taka utalentowana, to jest denerwujące, żartowała Chwalińska, zwracając się do rywalki, dodając, że Mirra była dziś dla niej po prostu za dobra. Niemniej za awans do finału Maja może liczyć na nagrodę w wysokości 1 400 000 euro, czyli prawie 6 milionów złotych. W poniedziałek zamelduje się na 21. miejscu światowego rankingu WTA. To oznacza awans aż o 93 pozycje. Na poniedziałek zaplanowane jest posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego Rada rozmawiać będzie o odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu po tym, jak ten nadał ukraińskiej jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Na inicjatywę prezydenta przychylnie zdaje się patrzeć także rząd. Ben O'Connor.
3: Premier Donald Tusk, jeśli wprost nie wspiera prezydenta Karola Nawrockiego w chęci odebrania orderu prezydentowi Ukrainy, to na pewno pomysłowi temu się nie sprzeciwia. To do Ukrainy należy odpowiedzialność za naprawienie napiętych relacji z Polską, mówi premier.
4: Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji. Jesteśmy współgospodarzami razem z Ukrainą w Gdańsku, w tej konferencji odbudowy Ukrainy. To są poważne biznesy i polskie, europejskie, ukraińskie. Myślę, że w tej chwili cała odpowiedzialność jest po stronie ukraińskiej, żeby jakoś zaleczyć ten niepotrzebny zupełnie, może nie konflikt polityczny, ale konflikt interpretacji historycznej.
3: O napiętych relacjach polsko-ukraińskich z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem rozmawiał Kirył Budanow, szef kancelarii ukraińskiego prezydenta.
2: Z Budanowem rozmawiał też prezydencki minister Marcin Przydacz. Przekazał, że Ukraina jest zainteresowana dialogiem. Rzadkie rysunki współtworzone przez Johna Lennona oglądać można do końca wakacji w liverpoolskim Muzeum Beatlesów. Utrzymane w popartowej stylistyce rysunki złożyły się na animacje promujące singiel I Feel Fine. Powstały w 1964 roku. Według niektórych historyków był to pierwszy w historii teledysk.
0: Pogoda.
2: Maksymalnie od 18 do 20 stopni na Pomorzu, 22 na zachodzie i 26 na południowym wschodzie kraju. Takie maksymalne jutro temperatury. Najpogodniej i sucho tam, gdzie najcieplej, czyli na południowym wschodzie. Poza tym spodziewajcie się deszczu, a miejscami także burz.
0: Rock Radio 103,7 FM.

niezastąpiony Fleetwood Mac i Rhiannon w sobotnie, no późne już popołudnie w Rock Radio. Mówię późne, bo kiedy mijamy godzinę 18, no to już chcąc nie chcąc powoli kroczymy w stronę wieczoru, ale na szczęście w Rock Radio my wtedy nie mówimy ostatniego słowa, tutaj wciąż dbamy o wasze usatysfakcjonowanie muzyczne, ale nie tylko, no bo teraz korzystając z tak zwanego czasu antenowego, chciałbym wam, słuchajcie, opowiedzieć o no niezwykle ciekawej i bardzo pożytecznej akcji Fundacji Powszechnego Czytania Tata też czyta. Jest to ogólnopolska kampania skierowana do mężczyzn, głównie ojców dzieciaków do lat 13, a jej celem jest promowanie korzyści z czytania swoim dzieciom. Jak wynika, słuchajcie, z badań, dzieci, którym rodzice regularnie czytają, już nawet w wieku 3 lat rozumieją znacznie więcej słów niż ich rówieśnicy, a takie czytanie pozytywnie wpływa na ich rozwój i stymuluje życiowe sukcesy w przyszłości. Pozwala dużo lepiej zrozumieć siebie i innych, co dużo lepiej przygotowuje po prostu do dorosłego życia. Poza tym dziś my, faceci, tak wynika z badań, statystycznie czytamy dużo mniej niż kobiety, więc ta akcja niesie za sobą dużo więcej korzyści. Więc drodzy ojcowie, ale nie tylko, wujkowie, starsi bracia, czytajcie sobie i swoim dzieciakom, tyle i aż tyle, ale jeśli na przykład teraz chcielibyście poczytać coś swoim dzieciakom, tylko nie macie pomysłu na tytuł, który moglibyście sobie wziąć w swoje dłonie, no to słuchajcie, zaglądam teraz na stronę tatateszczyta.pl, gdzie też zresztą możecie sobie sami zajrzeć i tam znajdziecie masę propozycji. Dla tych najmłodszych na przykład, jak wierszyki do przytulania, zwierzęta, autorstwa Grzegorza Uzdańskiego, uczące o bliskości jako języku miłości, czy dla na przykład nieco starszych. Co czujesz, tato, Katarzyny Biegańskiej, stawiającą ojca w roli pierwszego nauczyciela emocji, albo tutaj, no, szczególnie ważna pozycja dla wszystkich dzieciaków, Minecraft, wbrew porządkowi, co jest ilustrowanym nawiązaniem do, no, niezwykle popularnej gry komputerowej wśród najmłodszych. No i może wtedy odejdą od komputera i spędzą równie kapitalny czas z wami. tatateszczyta.pl, zajrzyjcie w wolnej chwili, bo słuchajcie, naprawdę warto zaangażować się w taką akcję. A w Rock Radio teraz Dorsi. Hello, I love you. No tak trochę a propos właśnie rodzicielstwa.

0: Biała flaga i Republika w Rock Radio. No i to jest w zasadzie jedyna biała flaga, którą mamy tutaj u nas w studiu. W Rock Radio nie ma mowy o jakiejkolwiek kapitulacji. Gramy dla was najlepszą klasykę rocka, bez względu na okoliczności. No, z nami można nieco odsapnąć od tej całej politycznej na przykład nawalanki. Jak słyszycie, łączy nas również polska klasyka rocka, więc za chwilę kolejny kapitalny numer z Nadwisły. Lady Punk już na horyzoncie. Zostańcie z nami. Tu Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, no to są też obowiązkowo Stonesi. Brown Sugar na antenie jedynej stacji, która wie, co to dobra muzyka. I koniec, kropka. Reszta niestety tylko mydli wam oczy, szanowni państwo. Dobra, dość tego radiowego onanizmu. Czas na małe ogłoszenie parafialne. Jeśli słuchacie nas nie od dziś, to dobrze wiecie, że w każdą niedzielę po godzinie 20 spotykamy się tutaj wszyscy w Rock Radio i słuchamy wspólnie płyty tygodnia, czyli albumu klasyki rocka, który wybieracie wy, nasi najlepsi słuchacze, w głosowaniu na naszym fanpage'u na Facebooku. No i wczoraj wystartowało kolejne głosowanie, w którym tym razem do wyboru macie dwie kapitalne płyty. The Real Thing od grupy Faith No More, na której znajduje się m.in. kultowe Epic oraz By The Way od oczywiście Red Hot Chili Peppers, no czyli Can't Stop, Zephyr Song czy By The Way właśnie. To z tego albumu pochodzą te fantastyczne numery. Macie swojego faworyta, który według was zasługuje, aby pojawił się u nas w całości w niedzielę po godzinie 20? No to kochani, wskakujcie na naszego Facebooka i po prostu głosujcie. Macie czas do jutra, do południa, bo o godzinie 12 zamykamy nasze głosowanie. Płyta tygodnia już jutro o godzinie 20, a zagra ją dla was jak zwykle niezawodny Rysiek Brzeziński. A teraz Pink Floyd i High Hopes. No, myślę, że nie muszę tutaj już nic dodawać. Tu Rock Radio.

Lata mijają, a pani Beata nadal chłopu nie wybaczyła. Józek, nie daruję ci tej nocy, czyli klasyka rocka od grupy Baim w Rock Radiu. No, dużo dziś polskich akcentów, ale to dobrze, jest w czym wybierać, jeżeli chodzi o polską klasykę rocka. No, ale oczywiście to nie wszystko, co dla was dzisiaj mam, bo za chwilę posłuchamy sobie wspólnie m.in. Iron Maiden, The Number of the Beast, już za moment tylko u nas w Rock Radiu. No więc sami słyszycie, że warto być z nami przez cały czas.

0: Rock Radio poleca na wynos. Na wynos.
1: No to powoli zaczynamy wspólnie sobotni wieczór, szanowni państwo. Tu Rock Radio. Za moment ostatnia dziś szansa na zgarnięcie od nas przyjemnej i przy okazji pożytecznej nagrody. Ale zanim rywalizacja, no to startujemy godzinę 19 z jedną z najlepszych linii basowych w historii. I was made for loving you. No i oczywiście grupa Kiss. Łączy nas klasyka rocka, więc gramy dalej. Dobry wieczór.

Tu Rock Radio, The Who i Pinball Wizard. No, rocznik 69 za nami, a przed nami obiecywana przed chwilą ostatnia nagroda, ostatnia szansa na wejście w sobotni wieczór z fantami od Rock Radia. No więc kochani, nie ma co przedłużać, na pewno wielu z was śpieszy się na huczne pożegnanie ostatniego, nazwijmy to, niekolizyjnego wieczoru w ten długi weekend, więc wkładam łapę do naszego wora z nagrodami i wyciągam, szanowni państwo, kolejny nietuzinkowy, albo jakbym to powiedział poza anteną, niski pierdział, chociaż no, jak słychać można też na antenie, kryminał autorstwa Rafała Gliny, zatytułowany Martwi też mówią. Jest to, słuchajcie, czwarty tom cyklu z komisarzem Jackiem Okońskim w roli głównej, mający premierę dosłownie 2 tygodnie temu, no więc mówimy tu o świeżynce w domu dziennikarza i mordercy Ryszarda Gawrona, znanego z poprzednich części. Ekipa sprzątająca znajduje przenośny dysk z nagraniem. Wynika z tego nagrania, że za zabójstwo młodej dziewczyny kilka lat temu na festynie niestety skazano niewinnego człowieka. Nasz bohater, Okoński, dostaje tę sprawę i zaczyna śledztwo, no, które ma wyprostować tę fatalną pomyłkę i wsadzić do więzienia prawdziwego mordercę. W międzyczasie ze szpitala psychiatrycznego ucieka kidnaper, którego niedawno pomógł złapać Okoński, a bliskim naszego bohatera zaczynają przytrafiać się niebezpieczne incydenty. Bez dwóch zdań, historia ta potrafi człowieka wciągnąć na amen, więc no, jeśli brakuje wam dobrej książki, a nie macie na przykład pomysłu, po jaką akurat teraz sięgnąć, no to Martwi też mówią, Rafała Gliny jest naprawdę idealną kandydatką. Także one, two, three, four, za chwilę ktoś z was ją ode mnie zgarnie, ale najpierw jak zawsze mała gimnastyka szarych komórek, bo trzeba odpowiedzieć na pytanie konkursowe, które dzisiaj brzmi, uwaga, jaki tytuł nosi pierwszy tom cyklu z komisarzem Jackiem Okońskim, autorstwa oczywiście Rafała Gliny. Odpowiedź plus kreatywne, podkreślam, kreatywne uzasadnienie, dlaczego to właśnie ty zasługujesz na zgarnięcie od nas dziś nagrody, wysyłajcie jak zawsze na nasz adres konkurs@rockradio.pl. No, nie czekajcie, bo ktoś was jeszcze wyprzedzi i co? I będzie wiadomo co, tak zwane D. A do skrobania maila zagram wam jedną z najlepszych rockowych ballad wszechczasów. Goo Goo Dolls, Iris. Nie gadam, słuchamy.

0: Pretty Woman i Gary Moore. No, numer niezawodny, jeśli potrzebujesz odrobiny pozytywnego doładowania. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. No i za chwilę będzie Sowa. Konkretnie ja, Sowa i oczywiście grupa Hej. O Boże, jestem tak zabawny jak pan Jerzy Kryszak. A następnie, kochani, mocna, energetyczna rozgrzewka przed sobotnim wieczorem od grupy Journey. Także jeśli macie plany na ten sobotni wieczór, ale siły wam nieco brakuje, to gwarantuję, jak zostaniecie z nami, bateria na pewno się wam podładuje. Tu Rock Radio.
1: Rock. Rock. Radio. Radio. Klasyka rocka.

A nie mówiłem, że to będzie porządna rozgrzewka przed sobotnim wieczorem? Any Way You Want It i oczywiście legendarne Journey na antenie Rock Radia. No, powoli w naszych głowach pojawia się sam Jacek Gmoch, który ze słynną swoją białą tablicą zaczyna taktycznie rozrysowywać nam ten, no w zasadzie ostatni wieczór tego długiego weekendu. No bo jutro, to już wiecie, na horyzoncie będzie poniedziałek, więc warto dobrze pożegnać się z tak zwaną czerwcówką już dzisiaj. No a takie długie weekendy mają to do siebie, że są generatorami historii o rock'n'rollowym zabarwieniu. No i właśnie, jeśli takowa historia wam się przytrafiła, albo na przykład komuś z waszego towarzystwa, nie wiem, rodziny, sąsiedztwa, tu nie ma to żadnego znaczenia, to przypominam, że warto do nas zadzwonić i ją opowiedzieć, bo w tygodniu codziennie wybieramy spośród was rock'n'rollowca dnia. Odwaliliście coś? Ktoś komuś, nie wiem, wykręcił jakiś numer? Stało się coś, co wzbudziło w was śmiech? Albo może na przykład strach? Proszę bardzo, 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na naszym Messengerze. Wybieracie sobie, który rodzaj kontaktu z nami bardziej wam pasuje. No i opowiadacie historię, która według was zasługuje na tytuł rock'n'rollowca dnia właśnie. W poniedziałek po południu koledzy wszystko zbiorą do kupy, wysłuchają każdego z was, no i kogoś z was nagrodzą tytułem rock'n'rollowca dnia, ale i oczywiście kozackimi nagrodami, no więc tym bardziej polecam, abyście wzięli w naszej zabawie udział. A o wszystkich szczegółach tej naszej zabawy poczytacie, jak zawsze, na naszej stronie rockradio.pl. Dobra, zamykam mikrofon, bo mi się tutaj grupa Ilow wyrywa. Mr. Blue Sky, łączy nas klasyka rocka. Gramy dalej.

0: Proszę bardzo, jakim latynoskim, tanecznym akcentem kończymy nasze sobotnie spotkanie. No a przed dzisiejszym wieczorem może to być naprawdę niezły prognostyk. Kajetan Kajtoruszczyk, to jestem ja. Dziękuję wam, kochani, za wspólnie spędzone 5 godzin. Wracam do was już jutro o godzinie 15. No a tymczasem nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wam udanego, ostatniego już w zasadzie wieczoru w ten długi weekend. No udanego, ale żeby też udało się go wam zapamiętać. Bo jednak warto mieć z takiego długiego weekendu jakieś tam wspomnienia, wiadomo. Kochani, trzymajcie się, bawcie się niegrzecznie i do usłyszenia jutro. Na razie, pa pa.
1: Tu Rock Radio.

0: Kamieniu Rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1972. To właśnie w tym roku z Igrzysk Olimpijskich w Monachium Polacy przywożą 7 złotych, 5 srebrnych i 9 brązowych medali. Wśród medalistów są m.in. Władysław Komar za pchnięcie kulą oraz orły górskiego, a na tej samej imprezie palestyńscy terroryści z organizacji Czarny Wrzesień porywają i zabijają członków reprezentacji Izraela. We Włoszech rusza produkcja Fiata 126. Polscy telewidzowie oglądają pierwsze odcinki seriali Podróż za jeden uśmiech, Pan samochodzik i Templariusze oraz Chłopi. Z kolei amerykańska telewizja nadaje pierwsze odcinki serialu Masz.
2: Za to dokładnie 54 lata temu, czyli 1 czerwca 72 roku, wychodzi płyta zespołu Eagles pod tytułem Eagles i jest to ich debiutancka płyta z takim hitem jak Take It Easy. W którym jest płyta, to country rock i tym samym jest to jeden z najważniejszych albumów w historii country rocka.
1: Ten krążek z miejsca podbił listy przebojów i zrobił z muzyków Eagles gwiazdę. To jest nie tylko jeden z najważniejszych albumów w historii country rocka, ale to jest w ogóle płyta, która jest uznawana za jeden z najlepszych albumów wszechczasów, a piosenka Take It Easy, o której wspomniałaś, jest uznawana za jedną z najważniejszych piosenek w historii rocka i to jest bardzo ciekawe, dlatego że u nas w kraju zespół Eagles jest uznawany za wykonawcę jednego przeboju. Jakiego? Nie wiadomo.
2: A powiedz mi, czy wyobrażasz sobie jakieś miejsce, w którym można by było słuchać tego albumu?
1: No jasne, że tak. Amerykańskie bezdroża.
2: O, no.
1: I samochód typu pick-up.
2: Tak.
1: No, ze szczelbą.
2: No.
1: No i tyle, no.
2: To zabrałbyś mnie ze sobą.
1: No, z przyjemnością, tylko problem
2: tak
1: jest taki, że
2: płyty.
1: Nie mam wizy. Dobra.
2: Trzeba mieć.
1: Nie trzeba mieć wizy?
2: Nie.
1: Żeby tam pojechać tak z wizytą.
2: Z wizytą? To nie trzeba.
1: To nie mam takiego samochodu typu pick-up.
2: Płytę wyprodukował Glyn Johns, który miał już wiele wspólnego z zespołami The Who, Led Zeppelin czy The Rolling Stones.
1: Miał tyle wspólnego, że produkował ich płyty.
2: Tak.
1: No ale...
2: Ale
1: do tej współpracy nie doszło, że o, tak po prostu.
2: No.
1: Tylko to był pewien proces.
2: Opowiadaj.
1: Otóż lider Eagles, czyli Glenn Frey, zaprosił Glyna Jonesa na koncert grupy Eagles, ale producent Glyn Jones nie był zachwycony brzmieniem tej kapeli i odmówił podjęcia się produkcji. Zresztą on sam później wspominał, że na tym koncercie muzycy brzmieli tak, jakby nie mogli się zdecydować, czy chcą grać country, czy rock'n'rolla. Wytwórnia Geffen, która wydawała płytę Eagles, namówiła Glyna Jonesa, żeby dał im drugą szansę, żeby wpadł na próbę w Los Angeles i tak się stało, natomiast Glyn Jones, pomimo tego, że na tej próbie się pojawił, nie zmienił zdania, nadal twierdził, że to nie jest kapela, która dobrze rokuje i Glyna Jonesa przekonał dopiero taki moment, kiedy muzycy Eagles zaczęli harmonicznie śpiewać do dźwięków gitary akustycznej i ballady Take the Devil, napisanej przez basistę Randy'ego Meissnera.

0: No i Glyn Johns uznał, że właśnie taki styl, czyli country rock z takimi harmonicznymi śpiewami w stylu na przykład, nie wiem, Beach Boys, to jest kierunek, w którym muzycy Eagles powinni iść. No i poszli.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: brzmieniu rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1986. To właśnie w tym roku Mikronezja i Wyspy Marszala, tego Marszala Matersa, Eminema, uzyskują niepodległość od Stanów Zjednoczonych. 20-letni Mike Tyson zostaje najmłodszym w historii bokserskim mistrzem świata w kategorii ciężkiej, a do kin trafiają filmy Dziewczęta z Nowolipek, Lubię nietoperze, CK Dezerterzy, Kronika wypadków miłosnych, Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie, Nieśmiertelny, Krokodyl Dundee, Mucha, Imię Róży oraz Pluton.
2: A to nie wszystko, ponieważ dokładnie 40 lat temu, czyli 2 czerwca 86 roku, wychodzi nie byle jaka płyta, bo płyta zespołu Queen pod tytułem A Kind of Magic. Jest to ich 12 krążek z takimi hitami jak A Kind of Magic, Friends Will Be Friends, Who Wants to Live Forever, One Vision czy Princess of the Universe.
1: Chyba łatwiej byłoby wymienić te numery, które nie zostały przebojami.
2: Tak jest.
1: No. No właśnie, dlatego że aż 6 z 9 piosenek z płyty A Kind of Magic trafiło w nieco zmienionych wersjach na ścieżkę dźwiękową do filmu fantasy Nieśmiertelny z Christopherem Lambertem i Seanem Connerem w rolach głównych i w związku z tym płyta A Kind of Magic jest uznawana za taki nieformalny soundtrack właśnie do Nieśmiertelnego, a to dlatego, że ten oficjalny soundtrack nigdy nie został wydany. Kind of Magic to jest ostatni album, który muzycy Queen promowali trasą koncertową, a to dlatego, że kilka miesięcy po jego premierze Freddie Mercury dowiedział się, że ma AIDS.
2: Wiecie to, że piosenka A Kind of Magic zaczyna się tymi stryknięciami.
1: Tak.
2: I Kuba, kto to robi?
1: No, okazuje się, że żeby nagrać pstryknięcia na płytę Queen, no to
2: trzeba mieć człowieka, tak, który będzie pstrykał.
1: To nie jest tak, że oni tam po prostu sobie zawołali, wiesz, jakiegoś pierwszego pionka z brzegu. Tylko przyszedł pan, który, no, wracał prawdopodobnie na święta do domu i po drodze zahaczył o studio nagraniowe. No i był to Chris Rea.
2: Driving Home for Christmas.
1: Yes.
0: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Ożywieniu Rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1985. To właśnie w tym roku supergrupa USA for Africa wydaje charytatywny singiel We Are The World. Powstaje pierwsza komercyjna strona internetowa, a jej adres to symbolics.com. Film Amadeusz zdobywa 8 Oscarów, a film Pola Śmierci 3.
2: A skoro przenieśliśmy się do 85 roku, to dokładnie 41 lat temu, czyli 3 czerwca, wychodzi singiel zespołu Talking Heads pod tytułem Road to Nowhere i pochodzi z 6 płyty pod tytułem Little Creatures. Powiedz mi, Kuba, o czym jest ten kawałek?
1: No właśnie, lider grupy Talking Heads, czyli David Byrne, chciał napisać piosenkę o nieuchronnie zbliżającej się śmierci i zagładzie, ale nie chciał opisywać strachu, tylko bardziej chciał się skupić na tym, że my czasem czekamy na tę zagładę w poczuciu rezygnacji, w poczuciu pogodzenia się z losem, a nawet czasem z nadzieją i radością.
2: Kiedy lider zespołu napisał tę główną część, to stwierdził, że no coś jest za łatwe.
1: No tak, dlatego że ta część główna tego numeru składa się raptem z 2 akordów.
2: Tak.
1: Dlatego też David Byrne uznał, że jest to za mało i dołożył tam jeszcze między innymi partię chóru gospel. Natomiast ja powiem wam zupełnie szczerze, że kiedy słucham tego numeru, wcale nie mam takiego poczucia, że on jest zbyt prosty. Wręcz przeciwnie.
2: Powiedzmy troszeczkę jeszcze o teledysku, ponieważ jest to wybitne dzieło.
1: Jest to teledysk po prostu.
2: Jest to teledysk, zdecydowanie. Co tam widać, Kuba?
1: Widać tam przeróżne rzeczy, ale takim powtarzającym się motywem są postaci małżonków, którzy stopniowo się starzeją. I w tych rolach wystąpili muzycy Talking Heads, czyli basistka Tina Weymouth i perkusista Chris Franz. Ale to nie wszystko.
2: Na przykład człowiek, lider właściwie, śpiewający i ma...
1: Z głową...
2: Nie wiem nawet, jak to nazwać. To jest głowa w sześcianie?
1: Tak, tak. On śpiewa, a dookoła jego głowy wiruje sześcian.
2: Mega.
1: Mamy również tak, zamaskowanych biznesmenów, którzy się okładają walizkami.
2: Super. Są też muzycy śpiewający pod wodą.
1: Jest staruszek w pielusze wchodzący do kartonowego pudła, a wychodzący z niego jako małe dziecko. I mamy też na przykład gościa, który goni wózek na zakupy.
2: Super.
1: No. Jak dla mnie ten teledysk powinien znaleźć się w słowniku pod hasłem cringe.
0: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: brzmieniu rocka w Rock Radiu. Zaglądamy do roku 1950. To wtedy utworzono Świętokrzyski Park Narodowy. Rząd podjął uchwałę o budowie metra w Warszawie. Odbyła się premiera filmu animowanego o Kopciuszek oraz 22. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie nagrodę główną za najlepszy film zgarnął Gubernator. W 1950 roku urodzili się Stevie Wonder, aktor Bill Murray, Marek Konrad, muzyk Tom Petty czy też Krzysztof Cugowski. Ciągle burza trwa, nagle seria bar i mnóstwo świec. A dokładnie 3 czerwca 1950 roku urodziła się Suzy Quatro. Pochodzi z muzykalnej rodziny. Ojciec grał na perkusji, a jej siostry również zajmowały się muzyką. Suzy zaczęła grać na basie jako nastolatka. Dołączyła do zespołu The Pressure Seekers, który to tworzyła razem z siostrami. Prawdziwą sławę Suzy Quatro zdobyła jednak dopiero po przeprowadzce ze Stanów do Wielkiej Brytanii na początku lat 70. To właśnie tam rozpoczęła swoją karierę solową. Pierwszy wielki przebój to Candy Can, który to trafił na listy przebojów w wielu krajach w Europie. Kolejne hity, takie jak Devil Gate Drive czy też If You Can Give Me a Love, ugruntowały jej pozycję jako królowej glam rocka. Swój pierwszy występ w Polsce artystka zaliczyła w 1979 roku w Gdańsku. Koncert był transmitowany na żywo, również w telewizji.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: W mgnieniu roka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1970. To właśnie w tym roku Władysław Gomułka zostaje odsunięty od władzy i pierwszym sekretarzem KC PZPR zostaje Edward Gierek. The Beatles wydają swoją ostatnią płytę, czyli Let It Be, i kończą działalność, a Boeing 747, czyli popularny Jumbo Jet, zabiera na pokład pierwszych pasażerów.
2: Za to dokładnie 56 lat temu, czyli 5 czerwca 1970 roku, wychodzi singiel zespołu Deep Purple pod tytułem Black Knight. Singiel powstał podczas sesji nagraniowych do czwartego krążka pod tytułem Deep Purple in Rock i wyszedł na singlu, który promował ten album, ale nie trafił w końcu na ten album.
1: Wyobraź sobie taką sytuację. Kupujesz płytę,
2: tak,
1: bo podoba ci się singiel, który ją promuje,
2: tak,
1: a tam tego singla nie ma.
2: To ciekawe.
1: No, brak słów, proszę państwa.
2: Ale pojawił się dopiero 25 lat później,
1: tak,
2: podczas reedycji.

0: inspiracją dla muzyków okazały się dwie kompozycje. Pierwsze to Summertime, czyli aria z opery Porgy and Bess z muzyką George'a Gershwina. I tutaj chodzi o linię basu, która była inspirowana tym właśnie numerem.
1: Tak.
0: Natomiast drugą bardzo mocną inspiracją była piosenka We Ain't Got Nothing Yet, psychodeliczno-rockowego zespołu Blue Magus. To jest piosenka, która wyszła w roku 1966 i ten numer Blue Magus, We Ain't Got Nothing Yet, brzmi bardzo podobnie do numeru Black Knight. Bardzo podobnie. A jeśli chodzi o tekst, no to wokalista Ian Gillan przyznaje otwarcie, że starał się napisać jak najbardziej banalny tekst i to mu się udało.
1: To bo... zdecydowanie.
0: Tak, dlatego, że my byśmy nawet Państwu chcieli tutaj streścić, o czym jest ta piosenka. No o tym, że jest głucha noc, tak, że ciemno już, zgasły wszystkie światła, ciemno już, noc nadchodzi głucha i to jest wszystko tak naprawdę.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
1: W studiu Kuba Kaleta i niezły gość Rock Radia Agnieszka Peszek. Cześć.
2: Cześć.
1: Agnieszka jest autorką kryminałów.
2: Tak, zgadza się.
1: W liczbie 29 w tym momencie.
2: Małe sprostowanie, kryminałów jest 21, no. A cała reszta to są książki, od których, może nie to odgradzam się grubą linią, ale to są książki zupełnie z innego nurtu i zupełnie o czymś innym.
1: Faktycznie, przecież my o tym rozmawialiśmy poprzednio, jak się widzieliśmy.
2: Możliwe.
1: No, widzisz, ja pamiętam. Znaczy teraz, jakbym pamiętał, to bym nie powiedział, że jesteś autorką 29 kryminałów.
2: Ale myślę, że to za jakiś czas będzie można powiedzieć.
1: Spotykamy się tutaj dlatego, że 3 czerwca ukazała się twoja najnowsza książka, czyli powieść Zazdrościsz mi. I została ona wydana nakładem wydawnictwa 110%.
2: Wszystko się zgadza.
1: Tak, bardzo dobrze. I to jest nasze drugie spotkanie w studiu, dlatego że poprzednio widzieliśmy się w lutym ubiegłego roku przy okazji premiery książki Zabijesz mnie, czyli pierwszego tomu cyklu o aspirant Zuzannie Kruk. A drugim tomem tego cyklu jest właśnie książka, z powodu której się spotykamy dzisiaj.
2: Już wszystko się zgadza.
1: Bardzo dobrze. To się bardzo cieszę. Opowiem ci, o czym napisałaś książkę.
2: Dobrze?
1: Dobrze.
2: Dowiem się z ciekawością.
1: Bo w ogóle opis na odwrocie książki Zazdrościsz mi, to jest opis, który nam dużo zdradza. Nie za dużo, ale który nam zdradza to i owo na temat fabuły. To wcale nie jest takie oczywiste, jeśli chodzi o opisy książek. Niektóre są po prostu napisane moim zdaniem niewłaściwie. A ten jest właściwy.
2: Och, no. Dziękuję, miód na moje serce.
1: Zupełnie jakby moje zdanie miało jakiekolwiek znaczenie.
2: Ale nie mówi.
1: To jest taki głos, wiesz, odczytelniczy, można powiedzieć. No dobra, uwaga, więc teraz tak. W książce Zazdrościsz mi, aspirant Zuzanna Kruk zostaje wysłana na przymusowy urlop do Juraty. Ma tam w końcu po latach intensywnej pracy podładować akumulatory, a przy okazji pobyć trochę wśród ludzi. To drugie jest dla niej szczególnym wyzwaniem, bo warszawska policjantka ma zespół Aspergera. Okazuje się, że w nadmorskim kurorcie na Wydmach turystka odnajduje odciętą nogę, a trop prowadzi do Artura Wieczorka, czyli właściciela galerii sztuki. Mężczyzna właśnie odziedziczył po matce taką samą firmę i zamierza ją rozbudować. Nie podoba się to Mikołajowi Uznańskiemu, biznesowemu partnerowi zmarłej kobiety, według którego ta kobieta, czyli Elżbieta Wieczorek, od dawna zapewniała, że przepisze na niego właśnie całą swoją firmę. Tymczasem w Warszawie aspirant Andrzej Woźniak, czyli partner urlopującej się Zuzanny Kruk, bada sprawę brutalnego zabójstwa kobiety w przedszkolnej kuchni.
2: Zgadza się.
1: Ciężko było mi połączyć te trzy wątki w jedną w miarę spójną opowieść, ale...
2: Udało się, gratuluję.
1: Dziękuję. No więc teraz tak. Wspominaliśmy o tym, że to jest drugi tom cyklu o aspirant Zuzannie Kruk, że pierwsza część nosi tytuł Zabijesz mnie. I zauważyłem, dlatego że ja twojej książki słuchałem. I zauważyłem, że doszło tutaj do zmiany lektora. Dlatego że pierwszą część czytał Filip Kosior, a drugą Mariusz Bonaszewski.
2: Tak, zgadza się.
1: Aspirant Zuzanna Kruk jest główną bohaterką tej serii, tej książki i ona nadal ma Aspergera.
2: Tak, jest to zadziwiające, jest to dysfunkcja, która zostaje z ludźmi na lata. Co jest ciekawe, na przykład w edukacji rodzice, których dzieci mają zespół Aspergera, autyzm, muszą na każdy etap edukacji przynosić zaświadczenie, że nadal ten problem istnieje. Co jest zadziwiające, tak jakby system edukacji myślał, że to wyparowało.
1: No, że się wypije syrop i przejdzie, tak?
2: Podobno są takie, ale ja jeszcze nie trafiłam.
1: Ja słyszałem tylko o tym, co autyzm wywołuje, tak? Że szczepionki, prawda? Ale czy są szczepionki, które cofają autyzm? Nie mam pojęcia.
2: Ale myślę, że są tacy, co coś wiedzą więcej na ten temat. Ja nie, ale to jest zaskakujące, ponieważ mój syn, który ma autyzm na każdy etap, czyli najpierw był ten szkolny 1-3, teraz 4-8 i teraz do liceum szkoły średniej, jak będzie szedł, to znowu musi mieć zaświadczenie i musimy pójść do psychiatry i innych lekarzy, żeby to wszystko przynieść do poradni.
1: Ja mówię o tym, że aspirant Zuzanna Kruk ma nadal Aspergera, dlatego że my o tej jej przypadłości rozmawialiśmy dość obszernie przy okazji naszego poprzedniego spotkania. Nie będziemy dublować treści. Jeżeli słuchacze są zainteresowani, to zapraszamy ich do wysłuchania właśnie naszej poprzedniej rozmowy.
2: Zapraszamy.
1: Na rockradio.pl i na Spotify znajduje się ta audycja. I teraz tak, mały cytat właśnie na temat tego, jak specyficzne życie prowadzi Zuzanna Kruk. Cytat brzmi tak. Woźniak długo ją cisnął, aby gdzieś wyjechała, odpoczęła, odcięła się od tego, co otacza ją na co dzień. Zresetowała głowę. Wyczyściła układ nerwowy tak, aby po powrocie mogła pracować na jeszcze wyższych obrotach. Oczywiście o zagranicznym wyjeździe nie było mowy. Nie chodziło o barierę językową, ale o problemy natury społecznej. Zuzanna Kruk najzwyczajniej w świecie się bała, że jeżeli cokolwiek się skomplikuje w stylu opóźnionego lotu czy problemów z pokojem, może zareagować nietypowo, co dla mieszkańców na przykład Turcji czy Hiszpanii będzie stanowiło wyzwanie. Poza tym diametralne zmiany powodowały u niej lęki, problemy ze snem, z jedzeniem, a nie o to chodziło podczas urlopu. Ja mogę powiedzieć w pewnym stopniu rel. Ja też bardzo nie lubię zmian.
2: Ale niektórzy twierdzą, że każdy z nas ma element autyzmu Aspergera w sobie, więc może akurat ty ten dostałeś. Ale prawdą jest, że większość osób, które borykają się właśnie z tą dysfunkcją, przepraszam, ale ja cały czas nie mogę znaleźć odpowiedniego słowa, bo nie wiem,
1: Cechą, z tym zespołem cech, bo ja też nie chcę mówić właśnie o Aspergerowcach czy autystykach, że to są chorzy na przykład.
2: Tak, tak, właśnie to jest taki problem językowy, że cały czas nikt nie podsunął nam takich określeń, które nie byłyby nacechowane negatywnie, bo jednak jak mówimy choroba, dysfunkcja, no to od razu jest to, że coś jest nie tak. Ale prawdą jest, że autystycy na przykład bardzo lubią powtarzalność, czyli pewne schematy i w nich się odnajdują najlepiej i dla nich to jest taki synonim wręcz bezpieczeństwa.
1: No to powiem ci, że jak ja tak pół żartem, ale bardziej jednak pół serio. Właśnie mówię, że mam prawdopodobnie niezdiagnozowanego Aspergera i OCD, to pewna koleżanka właśnie w pracy zwróciła mi uwagę na to, że ja to mówię niby w takiej formie humorystycznej, ale nikt mnie nigdy z błędu nie wyprowadza. Więc myślę, że tak może być.
2: Ale umówmy się, że diagnostyka w ogóle i autyzmu i wszelkich innych, no znowu dysfunkcji powiemy, się zaczęła na taką masową skalę dopiero niedawno. Kiedyś no to był niegrzeczny, niewychowany, głupi i jakby na to się zrzucało. Nikt nie diagnozował ludzi, znaczy dzieci, tak? A teraz te dzieci podrosły, więc mamy bardzo dużo niezdiagnozowanych dorosłych, którzy mogą w tym momencie jakby podjąć rękawicę, dowiedzieć się. I ja na przykład jako mama dziecka z autyzmem uważam, że ta wiedza jest tylko i wyłącznie na plus. Nie musimy przecież wystawiać plakietki, nie musimy tego nikomu mówić, ale wiedząc to, możemy wybrać pewne ścieżki, które nam pomogą po prostu w życiu. Zwrócić się do odpowiedniego specjalisty, który nam pozwoli też zrozumieć pewne swoje zachowania, które właśnie zrzucaliśmy na to, że nie wiem, coś z nami jest nie tak, ale wiedząc, że to jest po prostu wynik naszego mózgu. On tak funkcjonuje. My tego nie zmienimy, chociażbyśmy próbowali. A tutaj jednak okazuje się, że odpowiedź może być w nauce i może dać nam naprawdę pozytywne wyniki.
1: Ja też zauważyłem na kartach właśnie książki Zazdrościsz Mi pewną dynamikę postaci Zuzanny Kruk, dlatego że o ile w przypadku Zabijesz, w ogóle powiem ci, że to jest niesamowita satysfakcja, jak znam też pierwszy tom, mogę się odnieść do tego, co było w pierwszym tomie, więc wiesz, no to jest już rozmowa na innym poziomie, tak?
2: Super.
1: To już nie jest pytanie, skąd pani czerpie inspirację i skąd pomysł na tytuł.
2: Z życia.
1: No więc zmierzam do tego, że o ile w książce Zabijesz Mnie, Zuzanna Kruk, ona była nieznośna, to znaczy ciężko się z nią współpracowało. Tutaj widać, że ona wykonuje pewną pracę nad sobą, żeby z jednej strony trochę się dostroić, no chociażby do swojego partnera służbowego, tak, do Andrzeja Woźniaka, ale z drugiej strony też otoczenie, wiedząc, że ona jest taka, a nie inna, dostosowuje się trochę do niej. To jest fajne, że jest tutaj pewien taki rozwój, pewien progres.
2: Tak, no, ale to takie też jest życie i dlatego też uważam, że często jeżeli ktoś już się zdecyduje, to warto też o tym komunikować, bo inaczej ludzie postrzegają wtedy człowieka. Ja sama widzę, jak mój syn funkcjonuje, jak ktoś wie, że na przykład to, że przechodzi od razu na per ty, nawet z osobą starszą, co umówmy się, że dla nas byłoby już nietaktem, niewychowany, a to smarkacz, ale mój syn po prostu wszystkich zrównuje i to nie jest, jak tak się później zastanowimy, to nie jest nic złego. Jego mózg jakby nie jest w stanie się nauczyć tych form grzecznościowych i dla niego to jest naturalne, bo dla niego każdy jest równy, każdy jest fajny i do każdego od razu pali na ty, ale jeżeli ktoś tego nie wie, że ten typ tak ma, no to od razu zaczyna dorzucać sobie jakiś swój filtr.
1: No to myślę, żeby się świetnie odnalazł pod tym względem w mediach, dlatego że właśnie czy w radiu, czy w innych redakcjach generalnie ludzie są ze sobą na ty, niezależnie.
2: No to tak, to był, on by nie miał tutaj żadnego problemu.
1: Zazdrościsz mi to jest drugi tom cyklu o aspirant Zuzannie Kruk, o której to rozmawialiśmy przed chwilą, ale to nie jest jedyna postać istotna dla fabuły, dlatego że przed chwilą mówiliśmy o tym, że Zuzanna Kruk jest to postać dynamiczna. Powiedziałaś, że to jest naturalne, no bo takie jest życie. Tak, ale jednocześnie znam autorów, którzy by przez 10 kolejnych tomów grali tym, że ona jest taka, a nie inna i się nie zmienia i po prostu już. Więc dlatego ja chciałem tutaj po prostu powiedzieć, że to jest komplement.
2: Dziękuję ślicznie. No ale też trzeba pamiętać, że my ludzie się zmieniamy i no też czasami gdzieś się próbujemy troszkę naprawić, trochę gdzieś dostosować. No i ona też pracuje nad sobą, bo to nie jest tak, że jakby osoby, które mają autyzm czy zespół Aspergera przyjmują to na klatę i mówią, dobra, no to teraz ja będę leżeć i niech wszyscy biorą to, jak się zachowuję na klatę i tyle, tylko cały czas pracują. Mój syn na przykład cały czas jest w różnych terapiach i się na przykład uczy emocji, bo to jest bardzo ciężkie dla takich osób, bo bardzo często nie rozumieją zachowań innych, nie są w stanie ich odpowiednio zinterpretować i na specjalnych terapiach uczą się. Dzieci na przykład uczą się, jak interpretować mimikę twarzy, więc no to są takie rzeczy, które są istotne później do obcowania w społeczeństwie.
1: Motyw interpretacji mimiki twarzy również pojawia się na kartach książki Zazdrościsz mi, ale nie będziemy tutaj spoilerować, tak samo jak nie mogę zbyt wiele powiedzieć o kolejnej istotnej dla fabuły postaci, czyli o Arturze Wieczorku. To jest ten właściciel galerii sztuki, który odziedziczył po swojej matce właśnie no, podobny tego typu przybytek i który jest podejrzewany o bycie posiadaczem tej odciętej nogi. I teraz tak, Artur Wieczorek ma w zasadzie to poza Zuzanną Kruk, to wokół niego kręci się cała fabuła, Zazdrościsz mi. I ja zauważyłem, że Artur Wieczorek jest postacią niejednowymiarową, dlatego że generalnie, gdybyśmy mieli wyciągnąć średnią arytmetyczną, no to jest to raczej bohater, którego się nie lubi. Ale jednocześnie są też inne postaci, z którymi on jest w takich relacjach, które po pierwsze trochę go odczarowują, to znaczy sprawiają, że my nie patrzymy na niego tylko jak na tego niesympatycznego gościa, a po drugie są też bohaterowie, którzy się o nim wypowiadają bardzo ciepło, dla których on jest no po prostu
2: ważny.
1: Ważny, tak? Ważny w ten taki pozytywny sposób i to jest bardzo ciekawe, że to jest pewne wyzwanie, tak skonstruować postać. Ja wiem, że my nie jesteśmy albo całkowicie źli, albo całkowicie dobrze, ale z drugiej strony w fikcji, nawet nie chodzi o kryminały, no często jest tak, że autor nam przedstawia jeden konkretny wymiar danej osoby, danej postaci. I przez to my wiemy, że dobra, to jest na przykład jakiś tam czarny bohater, tak? Czarny charakter. I jego nie lubimy, bo coś tam. A tutaj mamy tak, że w zasadzie z każdym kolejnym rozdziałem do tej palety barw, w jakich malujesz postać Artura Wieczorka, dochodzi kolejny odcień. To jest bardzo fajne.
2: Dziękuję i nie ukrywam, ja lubię to robić, lubię właśnie pokazywać tą różnorodność bohatera, że on nie jest tylko zły albo tylko dobry. Ten dobry będzie robił też głupie rzeczy, a ten zły będzie miał jakiś taki swoją wersję pozytywną. No nie będę ukrywać, że nie jest to łatwe, bo o wiele łatwiej byłoby zrobić takie czyste postacie, tylko białe lub czarne, ale ja od jakiegoś czasu mocno zaczytuję się psychologicznymi książkami, które dają mi właśnie te podwaliny, żeby jednak te postacie budować w taki no, bardziej realistyczny sposób, bo myślę, że dzięki temu my czasami w tych nawet złych po pierwsze widzimy coś pozytywnego, albo też czasami jakąś cząstkę siebie odnajdujemy i one są jak dla mnie takie bardziej namacalne dzięki temu i takie, że my możemy sobie tego człowieka po pierwsze bardziej zwizualizować, ale też gdy do czegoś złego w końcu dochodzi, to dzięki temu my jesteśmy bardziej przekonani co do jego motywacji.
1: No to powiem ci, że ja nie jestem ekspertem od twojej twórczości jeszcze. Mam kilka twoich książek zakolejkowanych. Tak. I też moje zdanie nie ma żadnego znaczenia, ale chciałem ci powiedzieć, że porównując właśnie konstrukcję, fabułę dwóch części o Zuzannie Kruk, zauważam, że zaliczyłaś progres warsztatowy. To znaczy, że Zazdrościsz mi jest taka dojrzalsza, mam wrażenie. Nie chodzi o fabułę, tylko chodzi o konstrukcję.
2: Jest taka opcja i jak raz na jakiś czas przychodzi mi taka refleksja, że kurczę, czemu ja nie zaczęłam pisać wcześniej, to przychodzi chwilę później druga i jest taka, tylko czy ja bym była wtedy w stanie pisać tak, jak teraz piszę, bo jednak, no umówmy się, każdy nasz rok dodatkowy to są jakieś gdzieś przeżycia, to są doświadczenia, to są przemyślenia, no i nie jestem już nastolatką, więc też one są coraz poważniejsze, inaczej też obserwuję świat, inne rzeczy z tego wszystkiego wyciągam, więc no staram się jakby iść tak z tym moim życiem pisarskim, żeby na każdej płaszczyźnie było ciut lepiej, bo ja w ogóle jestem taką osobą, która bardzo lubi się edukować i ja też robię raz na jakiś czas takie bardzo dziwne rzeczy, a mianowicie analityczne, czyli jeżeli czytam na przykład dobrą książkę, to później siadam i się zastanawiam, dlaczego ona była dobra, ale nie chodzi mi stricte tylko o samą historię, ale takie rozłożenie na czynniki pierwsze. Nie wiem, typu, kiedy pojawia się coś, co nas przyciąga, kiedy pojawia się następna jakaś taka chwila, że nasze emocje lecą w górę, ile zajmuje przestrzeni zakończenie, takie różne rzeczy, bo uważam, że najlepiej uczy się od tych lepszych od nas, więc staram się, więc miło mi tym bardziej, że to dostrzegasz.
1: No i to jakby nie mówię ci tego dlatego, że to jesteś, tylko no faktycznie zauważyłem to.
2: Czy jak wyjdę, będziesz to powtarzał.
1: Tak, tak, ale żebyś super wiedziała, tak, dlatego, że no, wiesz, gdybym tak nie uważał, to bym po prostu nie stwierdził
2: ominął
1: tego.
2: Ominął
1: tak,
2: kwestię, tak, dobrze. Tak, tak. Miło mi, dziękuję.
1: Tak samo jak to, ale to wiesz co, to ja też tak mam, że jak czytam, no dużo tych książek czytam i jako, nie jako autor, tak, bo nim nie jestem, tylko jako czytelnik, ja też zwracam uwagę na to, że oczywiście jasne, daje się ponieść opowieści, ale też zwracam uwagę na to, okej, dobra, czyli teraz książka zaczęła się od mocnej sceny i będzie retrospekcja, prawda? I tutaj jest jeszcze jakieś tło historyczne i wiesz, i tutaj zawiesił, widzę, że strzelbę zawiesił, że ten motyw to nie jest przypadkowy. Ona wypali na pewno za parę, wiesz, za parę rozdziałów, a to jest ewidentnie fałszywy trop na przykład, no nie? Więc tak, mnie się wydaje, że chyba każdy w miarę uważny czytelnik ma takie przemyślenia, tak mi się wydaje, no, że ma takie przemyślenie na temat tego, jak skonstruowana jest opowieść, a zadaniem autora jest no, jakby tak to rusztowanie zamaskować, żeby nie było to grubymi nićmi szyte. No.
2: No dokładnie.
1: No dobrze, to jeszcze wspomnijmy o jednej postaci z książki Zazdrościsz Mi. Mam tutaj na myśli Magdalenę Dewar-Partykę, czyli grafolożkę, która istnieje naprawdę.
2: Tak, istnieje.
1: I biorąc pod uwagę, że wątek grafologiczny jest dość istotny w fabule Zazdrościsz Mi, to też poświęcasz właśnie temu grafologicznemu wątkowi dużo miejsca. Ja sobie wynotowałem jeden cytat,
2: proszę,
1: który jest bardzo mądrym cytatem. Uwaga! I brzmi on tak. W miejscach, gdzie kobieta zwykle prowadziła linię płynnie, tu pojawiały się minimalne mikrodrżenia, śladowe, ale znaczące dla kogoś, kto analizuje pismo od lat. Obecne w piśmie arkady zostały ściśnięte, skrępowane. Nacisk nie był równomierny. Przechodził z ekstremalnie mocnego w zaskakująco słaby. I wreszcie impuls pisma, największa zagadka. To był jej impuls, tylko jakby zduszony. Pochylenie raz opadało, raz się prostowało, co u osoby o stabilnej psychice i ukształtowanym stylu pisania jest nienaturalne. Dużo żargonu grafologicznego, ale to jest interesujące, dlatego że podejrzewam, że kiedy my się widzieliśmy poprzednio, to ja chyba o tym mówiłem i ja w ogóle dość często o tym wspominam, że ja bardzo lubię, kiedy również literatura gatunkowa poszerza horyzont czytelnika i mój horyzont został poszerzony właśnie o jakiś taki promil oczywiście wiedzy z zakresu grafologii.
2: To powiem ci szczerze, że tego nie wyłapałam, albo tak wyłapałam, że zapomniałam, ale powiem tak, jakiś czas temu spotkałam Magdę, gdy promowała na festiwalu bodajże w Krakowie swoją książkę Pismo jak odcisk i kupiłam książkę, przeczytałam, no i wtedy jakieś robaczki w mojej głowie zaczęły tam tuptać i przeskakiwać i pojawił się plan, pomysł tak naprawdę. A co jakbym wrzuciła do książki prawdziwą osobę? Oczywiście od razu napisałam do Magdy, przedstawiłam koncepcję, że tutaj mam taką ciekawą historię z Zuzanną Kruk i z Andrzejem Woźniakiem i w drugiej części chciałabym, aby pojawiła się grafolożka. Magda oczywiście od razu to podłapała i tak naprawdę to te wszystkie grafologiczne wypowiedzi to są słowa Magdy i one tam troszkę zostały przeredagowane, ale to tak mówię, mówi Magda i jakby to jest ona, ale właśnie stwierdziłam, że to połączenie fikcji z tą prawdą, z pokazaniem w ogóle, kim jest grafolog, bo mówmy się też, że nie każdy wie, w jakich sytuacjach może się przydać, no to tak jak powiedziałaś, no trochę poszerzenie tych horyzontów, tak żeby gdzieś również jakiś taki nietuzinkowy jednak, bo mówmy się, tych grafologów w literaturze to się nie pojawia zbyt wielu, żeby się pojawił i może kogoś zainteresował.
1: Pod koniec właśnie twojej książki pojawia się taki dość obszerny rozdział, w którym istotną rolę odgrywa właśnie praca grafolożki i jest tam dużo, znaczy no dużo, no ja kiedy czytałem to odniosłem takie wrażenie, że jest dużo takich momentów, kiedy w zasadzie ja trochę czułem się, jakbym uczestniczył w wykładzie z grafologii i pomyślałem sobie, oho, Agnieszka dobrze odrobiła pracę domową, na pewno.
2: To akurat, muszę się przyznać, moja praca nie była wcale tak dobrze odrobiona, bo te wstawki napisała po prostu Magda. Mhm. Więc to jest jej głos i jej wypowiedź, ale no, było to dla mnie bardzo ciekawe, szczególnie, że no, nie było to łatwe, żeby wpleść wątek grafologiczny tak, żeby on faktycznie był tym bardzo znaczącym, jeżeli chodzi o rozwiązanie sprawy, bo umówmy się, że on tutaj jest bardzo ważny. Ale myślę, że wyszło ciekawie, wyszło oryginalnie i bardzo dziękuję Magdzie za tę współpracę.
1: No to jest taki naturalny trend tak naprawdę, w sensie, że no ja nie czułem, że to jest coś włożone na siłę, tak to ujmijmy. Dobrze.
2: Bardzo dobrze.
1: Akcja książki Zazdrościsz Mi rozgrywa się nad morzem, w konkretnej miejscowości i na potwierdzenie tego faktu mam obszerny cytat, ale to nie jest najobszerniejszy cytat z dzisiejszego naszego spotkania.
2: Okay.
1: No, dobra, uwaga. W końcu Zuzanna Kruk zgodziła się na wyjazd nad polskie morze. Przekonało ją to, że nie będzie tłumów, bo okres wakacyjny już dawno temu minął. Dodatkowy plus stanowił fakt, że Andrzej Woźniak znał dobrze właścicielkę małego pensjonatu, Halinę Migdalską, sympatyczną starszą panią, która chętnie opowiadała o Juracie. Woźniak wraz ze swoją żoną z wielkim zaciekawieniem jej słuchali. To od niej dowiedzieli się co nieco o historii tego miasta. O tym, że zostało założone w 1928 roku przez spółkę akcyjną Jurata, która wydzierżawiła około 150 hektarów państwowych gruntów. Zanim jednak otworzyła się na pierwszych wczasowiczów, minęły 3 lata. Jurata była bardzo modnym miejscem wypoczynku dla zwykłych zjadaczy chleba, ale i dla elit, polityków, artystów, ludzi kultury. Bywali tu m.in. Wojciech Kossak, Jan Kiepura, Eugeniusz Bodo, Ignacy Mościcki. Nowo powstały kurort początkowo został administracyjnie włączony do obszaru Jastarni, jednak kilka lat później wyodrębniono Juratę jako samodzielną miejscowość. Jednym z charakterystycznych punktów tego urokliwego miasteczka był pomnik Juraty przy deptaku Międzymorze, odsłonięty w lipcu 2006 roku w 75. rocznicę uruchomienia uzdrowiska. Dzieło to stworzył Stanisław Szwechowicz, rzeźbiarz pochodzący z Gdańska. I dokonałaś tutaj takiego zabiegu, jaki ja określam mianem lokowania lokacji. Czyli zrobiłaś taką turystyczną reklamę Juraty.
2: I nikt mi za to nie zapłacił. No.
1: Takie lokowanie
2: słaby,
1: pro bono.
2: Słaby ze mnie przedsiębiorca. No ale może jeszcze nie jest stracone. Napiszę do nich.
1: Więc można przy okazji właśnie śledzenia rozwoju tej intrygi kryminalnej, można też się dowiedzieć o historii Juraty. Ja na przykład nie wiedziałem, znaczy wiedziałem, że Gdynia to jest miasto młode, tak, bo tam w latach 30. je założyli, ale jak założyli Juratę, nie miałem pojęcia w ogóle. To jest bardzo ciekawe.
2: Nie, no to sobie gdzieś tam wyszukałam, chociaż dostałam dużo różnych ciekawych książek, artykułów od mojej rodziny, która tam mieszka na co dzień, przez cały sezon, więc też wiem, jak wygląda Jurata poza sezonem i faktycznie brak ludzi na ulicach i na plażach to nie jest wymysł mój, tylko to jest sprawdzone. Wiem, jak Jurata na przykład wygląda w Boże Narodzenie. Tam nikogo nie ma.
1: Uwaga, Agnieszka, bardzo ważna sprawa. Teraz to będzie analiza po prostu na poziomie bardzo zaawansowanym. O czym jest książka Zazdrościsz Mi? Moim zdaniem to jest opowieść o potrzebie bycia dostrzeżonym przez własnego rodzica i o potrzebie zyskania uznania w jego oczach.
2: Myślę, że tak. Jeżeli byśmy chcieli to sprowadzić do takiej warstwy bardzo psychologicznej, to tak. Zgadzam się.
1: I ja nic więcej na ten temat już nie mogę powiedzieć, gdyż byłby to duży spoiler.
2: Tak, byłby to. No. Ale w ogóle ja uważam, że bardzo często te relacje takie bardzo, nazwałabym przyziemne, te najbliższe nam, są de facto decydujące o tym, co właśnie w tych kryminałach się dzieje. Bo to jest coś, co nas jakbyśmy nie chcieli, najbardziej porusza, bo jest nam najbliższe.
1: No tak, i nas też kształtuje tak naprawdę, tak, i no, wpływa na nasze motywacje.
2: Dokładnie, więc no, myślę, że jakbyśmy zaczęli analizować inne kryminały, to wiele kryminałów można byłoby sprowadzić do tego samego mianownika.
1: No tak, bo jest jakieś tam ograniczone spektrum tych relacji, powiedzmy, zależności i motywacji.
2: Tak.
1: Natomiast ja, słuchając właśnie Zazdrościsz Mi, zacząłem się zastanawiać, o czym to jest tak naprawdę. No i wyszło mi, że o tym. No. I chciałem to skonfrontować.
2: Tak, zgodzę się z tobą.
1: Dobrze to
2: przeanalizowałeś. Nie wiem, ile ci to zajęło, rozpisałeś tabelki, jakich metod analitycznych użyłeś.
1: Wiesz co,
2: ale nie, dobrze ci poszło.
1: A cieszę się, nie, właśnie bez tabelek wyjątkowo. Po prostu jak natrafiłem na określone fragmenty, to mi zaświeciły się żaróweczki w głowie i stwierdziłem, okej, dobra, no to o to tutaj chodzi. No,
2: to super.
1: No dobra. A powiedz mi taką rzecz, dlatego że akcja książki Zazdrościsz Mi toczy się w 2018 roku. Dlaczego?
2: Tutaj nie ma nic podchwytliwego. No, wcześniejsza się zaczęła ciutkę, rok czy dwa wcześniej, no i tak jakoś skacze sobie. Jakbym nagle postanowiła napisać dwie części czy trzy części, na przykład w rok czy dwa, żebym mogła gonić ten czas. Nie ma to żadnego, ale to nie ma żadnego zaczepienia, to nie ma żadnego uzasadnienia. Jedynie co, to proszę się nie czepiać, że książka, którą wspominam, właśnie Magdaleny Dauer-Partyki, została wydana dużo później, a ona jest wspominana w książce, co generalnie ciężko byłoby zrobić, nie mając jakiegoś wehikułu czasu. Ale nie, to nie ma żadnego znaczenia. Nie można przywiązywać czasami do pewnych szczegółów uwagi, bo one nie mają aż takiego znaczenia.
1: Ja pytam o to dlatego, że przeważnie jest tak, że jeśli nie jest to książka historyczna i jeśli akcja nie jest opleciona wokół jakichś bardzo charakterystycznych wydarzeń historycznych, typu, nie wiem co, zamach na World Trade Center, tak, albo katastrofa smoleńska, albo cokolwiek, czy śmierć papieża, to przeważnie zauważyłem, że autorzy kryminałów umieszczają akcję swojej nowej książki.
2: Tu i teraz.
1: Tu i teraz, albo w ubiegłym roku, albo dwa lata wstecz, tak?
2: Tak, ale ja stwierdziłam, że sobie dam pewną rezerwę, że jak tam się zdarzy, że nie wiem, ktoś zajdzie w ciążę, chociaż nie wiem, czy Zuzanna Kruk jest na to gotowa, ale ktoś inny. No i później będzie miała roczne dziecko, no żeby miała pewną rezerwę czasu. Nie wiem, czy będzie ona mi potrzebna, ale myśląc perspektywicznie, pamiętam, że w którejś książce miałam z tym taki delikatny problem, że zaczęłam gonić już teraźniejszość i wtedy to może stwarzać jakby takie literackie problemy, więc... Ale to nie ma znaczenia, zupełnie.
1: No to teraz będą w takim razie dwa cytaty i trzeci, którego nie będę w całości cytował, bo jest bardzo długi.
2: Dobrze.
1: Tylko powiem, o czym on jest. Przed cytatami też chciałem tylko zauważyć, że jak wysłałaś Zuzannę Kruk na urlop do tej jastarni...
2: Juraty.
1: No właśnie, to jest dla mnie jedno i przepraszam.
2: Ja wiem, bo to dla wielu osób, ale myślę, że mieszkańcy Juraty i jastarni mi się lekko obruszyli.
1: Tak, a byłem i tu, i tu. To jest najlepsze. No, więc po prostu tam gdzieś
2: na dworze, do
1: tych międzyzdrojów, no nie? To ja początkowo miałem obawy, czy to nie będzie taka fabularna klisza pod tytułem, że policjant jedzie na urlop i tam rozwiązuje sprawę kryminalną. No i trochę tak jest, a trochę tak nie jest.
2: No, a w jakim sensie miało być, nie rozumiem troszkę.
1: No chodzi mi o to, że to jest dość popularny motyw, nawet nie tylko w literaturze, ale również w filmie na przykład.
2: No jest, ale umówmy się, jest popularny, ale i tak z reguły siedzą u siebie, więc nie jest aż tak popularny, żeby tego nie robić. A z drugiej strony uznałam, że wysłanie właśnie Zuzanny Kruk nad polskie morze będzie takim dla niej czymś bardzo, bardzo innym i chciałam zobaczyć, jak ona się tam zachowa, no i co się stanie, jeżeli na swojej drodze spotka jakieś kryminalne zdarzenie.
1: Niezłym gościem Rock Radia była Agnieszka Peszek. Dzięki.
2: Dziękuję ślicznie.
0: Niezły gość na weekend w Rock Radio.

0: Zły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stalmaszczyk jestem. Dzisiaj niezłym gościem Rock Radio jest pan Artur Barciś. Dzień dobry wieczór.
2: Dzień dobry wieczór.
1: Mam takie pytanie. Niedawno były święta i tak sobie pomyślałem, że od tego zacznę. Czy jak są święta, pan ogląda Znachora?
2: Nie.
1: Bo co przyjdę do jakiegokolwiek domu, jestem Znachor, tak sobie pomyślałem, czy osoby, które są bezpośrednio zaangażowane w taki projekt, czy też, że tak powiem, wchodzą w ten kult corocznego oglądania Znachora?
2: Nie, nie, nie. Ja generalnie nie bardzo lubię oglądać samego siebie na ekranie, bo zawsze widzę jakieś błędy, zawsze widzę, że coś mógłbym poprawić, lepiej zagrać, tak. Więc wolę nie oglądać. Znachora widziałem, nie wiem, tak z 5 razy może w ciągu tego mojego życia. Czasem moja żona ogląda i też się dziwię. I przychodzę, patrzę, ona płacze. Co się stało?
1: Tak, jest ten moment kulminacyjny. Tak. A teraz jest jeszcze przecież szansa dwukrotnie większa, tak? Kiedy pojawiła się nowa wersja. Nie będę pytał, która jest lepsza, która jest gorsza, bo to nie chcę w to wchodzić, ale pan powiedział o tym właśnie, że nie lubi patrzeć na siebie na ekranie, a jeśli pan ogląda filmy, bo zakładam, że tak jest, że lubi pan oglądać filmy.
2: Tak, lubię.
1: Czy też seriale. Czy ma pan tak, że ogląda w ten sposób, tak jak często słyszę, że analizuje na przykład, jak co powstało, czy daje się pan ponieść? Czy to zależy od tego, czy jeśli jest dobra historia i pan się wkręca, to przestaje analizować, jak ten film czy serial powstawał?
2: Tak, jeżeli jest dobra historia, to przestaje analizować. Tak. I z reguły raczej nie analizuje. Czasem zdarza mi się, że oglądam jakiś polski film i wtedy na przykład mówię, aha, a to można było lepiej zagrać na przykład.
1: Tak.
2: Jakąś scenę, czy jakiś fragment roli. Ale z reguły po prostu wchodzę w akcję.
1: Tak. Dzisiaj będzie cała masa tematów, będziemy skakać się po różnych rzeczach. Przez chwilę chciałem porozmawiać o jednym z pana dzieci, tak chyba mogę powiedzieć, jeśli chodzi o sztukę teatralną, Porwanie. Jeśli słuchacz Rock Radia się wybierze do teatru, to co tam zobaczy?
2: To zobaczy historię, która dzieje się w Polsce, chociaż sztuka jest hiszpańska, ale tak ją zaadaptowałem, że wszystko się działo w Polsce i bardzo to jest aktualne.
1: Oj tak, taka satyra na ten mechanizm całej władzy, to obserwujemy nie tylko w Polsce zresztą.
2: No tak, tak, tak. No widocznie władza wszędzie jest tak samo zdemoralizowana.
1: Tak.
2: I to jest historia takiej rodziny, która została pozbawiona środków do życia, ponieważ bazar, na którym mieli tam sklepik z rybami, został przejęty przez dewelopera i oni zostali właściwie wyrzuceni na bruk. I z desperacji jeden z nich postanawia porwać syna ministra, który jest za to odpowiedzialny. I zmusić tego ministra, żeby cofnął tę decyzję.
1: Tak.
2: No, nie chcę dalej opowiadać, bo będę spoilerował. Cała komediowość wynika z... bo to nic śmiesznego, przecież w tym nie ma. Ale komediowość wynika z tego, że oni są kompletnymi amatorami. Nie wiedzą, co dalej z tym zrobić. No, syna porwali, ale co dalej?
1: Tak.
2: A tu się sprawa komplikuje, bo syn okazuje się gejem, i tak dalej. Więc i do tego jeszcze ten ojciec minister, który się w końcu tam pojawia, którego mam przyjemność grać. I to jest sukces tej inscenizacji, myślę, polega na tym, że to jest po prostu ciągle aktualne i że wielu widzów jakby utożsamia się z tą sytuacją. Znaczy, wie, że rozumie tę rodzinę, rozumie tych ludzi, dlaczego oni to zrobili, ale w dodatek to się tak zaktualizowało niesłychanie, że bardzo się podoba.
1: I też chyba wydaje mi się, że plusem tej sztuki jest to, bo czasami jak myślimy, że idzie się do teatru na komedię kryminalną, to jest coś, czego ja nie lubię w teatrze, taki rechot. A tu wydaje mi się właśnie, tak jak pan powiedział, mamy element satyry, spuszczenie oka, nawiązanie do popkultury, do różnych wydarzeń społecznych, które są na tyle uniwersalne, że czy działo się to 10 lat temu, czy obecnie, czy za oceanem, czy w Polsce, to można sobie coś tam jeszcze dopowiedzieć. To jest ta droga.
2: Tak, tak, tak, tak. No tutaj rechotu nie ma. Czasem jest taka zaduma, ale w większości to jest po prostu szczery śmiech, a bardzo często brawa.
1: A jest pan srogi dla siebie jako reżyser, mówi Artur Barciś, reżyser do aktora Artura Barcisia?
2: Myślę, że jestem dosyć srogi, tak. Bo ja jestem dosyć srogi dla pozostałych aktorów. I zawsze zależy mi na jakości, zależy mi na tym, żeby nawet jeżeli przedstawienie, to jak Porwanie czy Nerwica natrzęsł, grane już jest wiele, wiele razy, żeby ono nie schodziło z poziomu, bo to tak jest trochę, że aktorzy się nudzą. Już po 500 przedstawieniu już chcieliby zagrać coś inaczej, a tu nie można inaczej, bo to jest tak, jak powinno być. Więc jak będzie inaczej, będzie gorzej. No i jak, ponieważ jestem reżyserem i jednocześnie aktorem, to pilnuję bardzo tego, żeby to nie schodziło na ten niższy poziom i od siebie też tego wymagam.
1: A to jest w sumie ciekawa rzecz. Jeśli gra się jakąś sztukę wiele lat, bo są aktorzy, że grają nad sztukę 20-30 lat, tę samą, kultową. Co pan robi, żeby się na przykład nie wypalić, grając coś po paru latach?
2: Nic nie robię. Po prostu

0: A teatr się ma bardzo dobrze, ponieważ do niczego nie można teatru porównać. To jest jedyne takie miejsce, w którym jakaś historia jest opowiadana na żywo.
1: To prawda. Jest to namacalne, to jest niesamowite uczucie, tak.
0: Tak, tak. I ta świadomość, że ci ludzie, mając taki wybór, wybrali właśnie moją sztukę, w której ja gram, którą reżyserowałem, i przyszli, zapłacili za bilet, to ta świadomość jak zmusza mnie do tego, i zresztą pozostałych aktorów również, żeby zagrać najlepiej, jak się potrafi, nawet jeżeli to jest 500 czy 600 tak. przedstawienie, bo oni, ci widzowie, tego nie wiedzą, nie muszą wiedzieć, a poza tym nawet nie powinni tego odczuć. Powinni odczuć,
1: że to jest świeże.
0: Tak, że to jest właśnie premiera.
1: Tak, a poza tym też, jak pan wielokrotnie gdzieś to mi przebijało się w wywiadach, rozmowach, po ludzku, co jest super, że pan szczerze to mówi, kocha oklaski.
0: Tak.
1: Że to jest ta przyjemność.
0: Tak, no, no tak.
1: Nie ma w tym zupełnie nic złego, żadna pycha, nic nie ma negatywnego w tym.
0: Nie ma. My aktorzy mamy gdzieś wpisane w nasze DNA to, że lubimy jakieś pochlebstwa, lubimy taką nagrodę za naszą pracę, za to, co robimy. I no jesteśmy próżni, to nie da się ukryć.
1: No tak, tylko to zależy od nas, gdzie jest ta granica, tak, żeby ta przysłowiowa palma nie odbiła, mówiąc wprost.
0: Poza tym, żeby nie grać tylko po to, żeby dostać oklaski, albo żeby wywołać jakiś śmiech. Zawsze mówię moim aktorom, że my nie gramy po to, żeby było śmiesznie, żeby ludzie się śmiali. Robią takie oczy, jak to? Przecież to komedia. No tak, ale komedia to jest tylko konsekwencja. My mamy zagrać najlepiej, jak potrafimy tę sytuację, tę sztukę. A konsekwencją naszego grania będzie dopiero reakcja widzów, czyli po prostu zazwyczaj śmiech, a jak coś jest, bardzo się podoba, no to wtedy są brawa w trakcie przedstawienia. Kiedy ja czasami, tak jak w Porwaniu, staram się aktualizować, bo to jest, powinno się dziać tu i teraz. Jest na przykład jako ten minister, mówię taką kwestię: synu, są rzeczy, które trzeba robić, żeby potem nie prosić się na Węgrzech o azyl.
1: No tak.
0: Tu zawsze są brawa.
1: Tak, tak, tak. No wiadomo, o co chodzi. Ale aż miałem pytanie, które mi wyskoczyło teraz z głowy a propos... A, już wiem co. O tą reakcję publiczności. Że to jest trochę, jak kiedyś rozmawiałem z Tomkiem Raczkiem a propos filmu, że 50% dzieje się na ekranie, a 50% w naszej głowie. Wydaje mi się, że z teatrem jest podobnie.
0: Tak, tyle, że film jest zawsze taki sam. Tak. Jeżeli on został zmontowany, zgrany, oczywiście, jest muzyka, są tak. Ci aktorzy zawsze będą grali tak samo, bo to jest skończone dzieło. W teatrze nie. W teatrze jest ten element, niby to jest ta sama sztuka. To samo przedstawienie, ale ponieważ to jest na żywo, to zawsze jest trochę inaczej. To zawsze jest ta świadomość, że to jest żywy aktor, który gra jakąś postać. My wchodzimy w te konwencje, bo się umawiamy, że no wiemy, że to są aktorzy, przecież grają jakąś sztukę, ale jeżeli oni grają bardzo dobrze i ta sztuka jest ciekawa, interesująca, to my zapominamy o tym, że jesteśmy w teatrze. Wchodzimy w ten świat, który nam teatr proponuje, i uczestniczymy w nim, no właśnie, właśnie na żywo, jakbyśmy tam byli. I to jest ta różnica.
1: To tak jak często chodzi się na artystów, na muzyków, na ich koncerty, bo na płycie ich znamy, ale nie ma nic lepszego, jeśli się pójdzie drugi, trzeci raz na tego samego artystę i nie czuje się, że idzie się na to samo.
0: Tak,
1: że
0: tak.
1: No, on
0: w tym
1: daje
0: sensie
1: nam tą
0: teatr
1: radochę.
0: jest podobny. No tylko, że muzyka to jest trochę inna historia.
1: Oczywiście, że tak. Był taki film o Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody. Pan się wzruszył na tej końcowej scenie.
0: Tak.
1: I chciałem zapytać, bo też pan był na Zanzibarze.
0: Tak.
1: Podobno widział dom Mercurego?
0: Tak. Że on się tam urodził. Nie wiem, na ile to jest
1: legenda. Bo właśnie chciałem to powiedzieć, że wiem, że się na pewno urodził w tym kraju, ale kiedyś mój znajomy, który wrócił stamtąd, to mi powiedział żartem do mnie: Mariusz, zapytaj mnie, który dom Freddiego Mercurego na Zanzibarze jest Freddiego. No ja pytam, który. On mówi, jak jesteś na miejscu, każdy.
0: No nie, tak do końca nie jest, dlatego że ten dom, znaczy, może to nie jest akurat ten dom, ale ten dom jest oznaczony.
1: No tak.
0: Znaczy tam jest figurka, znaczy, tak jest, pomalowany jest ten Freddie Mercury z tą dłonią wyciągniętą. Ja nawet zrobiłem sobie takie zdjęcie, dokładnie tak, w takiej samej pozie, a inne domy nie są oznaczone, że to jest dom Freddiego Mercurego, więc no może w innych częściach miasta gdzieś tam...
1: Nie, bardziej mi chodziło o to, że to jest trochę tak, jak czasami ludzie

0: naciągają turystów i mówią, a, bo ten jest jakiś randomowy dom, to jest jego, na tej zasadzie, że po prostu tak było, tak słyszałem, takie anegdotki tak, z tym
1: tak,
0: związane.
1: Ja znam ten stan, bo jak stałem się popularny, czy, nie wiem, miodowe lata, czy coś takiego, że już byłem dosyć znany, to z maili, czy tam jeszcze wtedy było chyba gadu-gadu, czy coś takiego.
0: Gadu-gadu, no oczywiście.
1: Właśnie, to do mojej klasy w liceum chodziło jakieś 400 osób.
0: Okej. Okay. Wow. Naprawdę duża klasa.
1: No bo wszyscy się przyznawali, że tak. Moja mama chodziła z panem do jednej
0: Boże
1: klasy.
0: Święty. To naprawdę duża szkoła była, duża klasa.
1: Tak.
0: Ale, bo zaglądałem do tak zwanych internetów, to pańskie słynne forum cały czas działa.
1: Tak.
0: To jest niesamowite.
1: 23 lata.
0: Kiedyś mówiliśmy, te 20 lat temu, że wysyłanie listów już jest takie oldschoolowe.
1: Tak.
0: A teraz forum nawet, które jest w internecie, też już można poczuć, że jest oldschoolowe w tych czasach. To jest niesamowicie, jak czas leci. I byłem zdziwiony właśnie, że to funkcjonuje. I tak jak zerknąłem, tam jest cały czas korespondencja.
1: Tak.
0: Dzień w dzień
1: tak,
0: praktycznie.
1: Codziennie ktoś otwiera nowy tak. dzień. I czasami są nawet takie nieporozumienia, bo ktoś otwiera tam o pierwszej 3 i 15 sekund, a ktoś inny w zupełnie innej części Polski albo świata otwiera o pierwszej 3:03 tak. sekundy. I teraz są dwa dni otwarte i trzeba zrobić porządek, no bo nie tak. mogą być dwa. No i oczywiście liczy się ten, kto pierwszy. Tak, ale to jest taka społeczność już bardzo, nie wiem, no, elitarna. No, po prostu głównie dlatego, że takie fora już praktycznie nie istnieją. Albo przeniosły się gdzieś na jakieś grupy facebookowe, instagramowe tak.
0: WhatsAppy.
1: Ale to, no coś w tym jest. To są ludzie, którzy się już znają, którzy się zaprzyjaźnili, którzy opowiadają o swoich ciążach, dzieciach i tak dalej, i wnukach. A jednocześnie jest w tym coś takiego wzruszającego dla mnie, bo ja tam jestem zawsze. Ja tam jestem codziennie. Codziennie coś tam napiszę, gdzie jestem, co robię i
0: to
1: tak dalej.
0: To tak zwana godzina Barcisiowa, tak?
1: Godziny Barcisiowej już nie ma, bo to godzina Barcisiowa była wtedy, kiedy ja wracałem po spektaklu, nie było innych, było bardzo mało tych możliwości, więc ja wracałem po spektaklu i zdawałem sprawozdanie, co się działo i tak dalej. To było, i oni mogli zadawać mi pytania tam na żywo praktycznie. Teraz to jest bardziej taka korespondencja, że każdy tam, ktoś, nie każdy, no, zostawia swój ślad, co tam dzisiaj się wydarzyło. No i są takie spotkania raz w roku, kiedy się po prostu spotykamy na żywo.
0: To jest takie miłe, to jest takie fajne.
1: Tak, tak, to jest bardzo miłe. Szczególnie, że to są ludzie, których bym nie poznał, gdyby oni tam nie przyszli. A to nie jest też takie proste, dlatego że żeby się chronić przed hejterami, różnymi takimi dowcipasami, to tam, żeby być członkiem tego forum, trzeba zdać egzamin. Ten egzamin jest bardzo prosty. Trzeba powiedzieć, jak się nazywał Tadeusz Norek na przykład, albo jak miał na imię, albo jak miał...
0: Musiałem, że dykcję zaśpiewać jak pan.
1: Dykcję to nie, to byłoby za trudne. No tak. Ale to jest dosyć proste. Chodzi tylko o to, żeby trzeba było wykonać jakiś wysiłek.
0: Jasne.
1: I już. I czasami się pojawiają jacyś ludzie, którzy wchodzą, mówią dzień dobry, o jak fajnie tutaj, ale już nie wracają. A inni przychodzą i zostają na wiele, wiele lat.
0: Chciałem zapytać, bo ten temat pana Krzysztofa Kieślowskiego bardzo często się pojawia i nie chcę go zanudzać od tej historii na dworcu, jak panowie się poznali, ale teraz przeglądając telefon na Instagramie, wyskoczył mi taki filmik z panem Krzysztofem Kieślowskim, który zawsze mnie wzrusza, jak go widzę. On opowiada o filmie Gadające głowy i tam opowiada o tym, że pyta ludzi, kim jesteś i czego byś chciał. Mówi, że sam sobie zadawał te pytania i powiedział, że jemu było bardzo ciężko odpowiedzieć na nie, a po chwili zastanowienia powiedział, że jedyne, czego by chciał, to spokoju, ale nigdy go nie uzyska. I zawsze jak widzę ten fragment, on mnie jakoś chwyta za serce. Też od czasu do czasu swoich gości o to pytam, nawiązując do tej wypowiedzi, czy oni znaleźli tam swój spokój.
1: I tak i nie, bo z jednej strony tak, bo ja mam dom, ogród, spokojne życie, mam szczęśliwe małżeństwo, 40 lat w tym roku, razem z Bebą będziemy obchodzili.
0: To będzie huczna impreza.
1: Będzie, tak, chyba. Skończę w tym roku 70 lat i jestem bardzo aktywny, zawodowo pracuję, mam propozycje, mam co robić, mam dwoje cudownych wnucząt, mam wspaniałego syna. Generalnie tutaj
0: jest dobrze. W tej materii jest super.
1: Tak, jest dobrze, mam wielu przyjaciół i wśród w zawodzie i poza zawodem czuję się spełniony w jakimś sensie, ale też nie, bo tego spokoju nie można zaznać, jeżeli się człowiek patrzy na to, co się dzieje dookoła i to, co się dzieje na świecie i że taki Donald Trump zostaje prezydentem Stanów Zjednoczonych, to jest tak niewiarygodnie, nieprawdopodobne, niemożliwe, żeby taki naród, który ma tylu wspaniałych naukowców, w każdej dziedzinie jest wspaniały ten naród, film, teatr, wszystko, to jest przecież Ameryka. I na czele tego wspaniałego narodu stoi ktoś taki, to jest po prostu nie do uwierzenia. Ale też w naszym kraju też to nie jest to wspaniałe i wygląda to, że to jest taki trend światowy, że gdzieś coś w ludzkości się musi przewalić i było za długo, było spokojnie.
0: W ogóle coś takiego, ja zauważyłem, przepraszam, że wejdę słowo, bo miałem taką refleksję kiedyś z kolegą, że po pandemii jest taki jeszcze większy chaos niż był, że jak ja też odczuwałem jakiś tam spokój, to właśnie ciężko w ogóle go odczuć, bo codziennie człowiek czegoś się boi.
1: Tak, bo to zostaje. Ta pandemia przecież nas bardzo zaskoczyła. Nikt się nie spodziewał czegoś takiego. Mówiło się o pandemii, nie wiem, tam Hiszpanki, ale to była historia, tak. A medycyna poszła dużo dalej i już mamy antybiotyki, mamy lekarstwa właściwie na wszystko, no poza rakiem. No ale raka też udaje się już jakoś tam pokonać w wielu przypadkach, więc mieliśmy takie poczucie, że no nic nam nie grozi. A tu nagle ta pandemia i cały świat zamknięty, to było przerażające i na pewno w nas to zostało, że właśnie w każdej chwili może się zdarzyć kolejna pandemia. Przecież tamta też wzięła się właściwie z niczego. Z niczego. To nie był jakiś tam proces, który tam, jakiś meteor, który nadlatuje i my wiemy, że on nadlatuje i teraz jak w Armagedonie trzeba tam wrzucić do niego bombę atomową, żeby go rozwalić. Nie, to stało się nagle i to właściwie z dnia na dzień okazało się, że niby to tam gdzieś w Chinach, a potem się okazuje, że to do nas na pewno wszędzie też dotrze. I doszło. Tak. I bardzo dotkliwie. I wiele osób przecież zmarło. Chociaż wiedzieliśmy, że trzeba się chronić i różne rzeczy robiliśmy. Ja sam byłem na granicy. Z drugiej strony, ja jestem optymistą. Znaczy, ja zawsze staram się znaleźć te pozytywne elementy tego świata. No i pozytywne jest to, że sobie z tą pandemią poradzili. Że znaleźliśmy szczepionkę, że udało się tego wirusa pokonać, albo przynajmniej go zneutralizować. To jest przecież bardzo takie pocieszające.
0: Tak. A wracając do Krzysztofa Kieślowskiego, to chciałem jeszcze zapytać, bo kiedyś, nie raz, nie dwa, rozmawiałem na jego temat z Andrzejem Pongowskim, którzy się przyjaźnili.
1: Tak.
0: I właśnie mi mówił o tym, że Mariusz, najgorzej było z Krzysztofem Kieślowskim lecieć do Stanów. Mówię, pytam, dlaczego? Bo on nie wytrzymywał tego, że przez cały lot nie można zapalić. Że uciekał do łazienki, żeby chociaż odrobinę. I czy pan ma taki jakiś taki jeden obraz, który przychodzi do głowy? Oprócz tego, że kiedy było się aktorem i przychodziło do niego, to potrafił sprowadzić aktora tak do góry, nadać takiej pewności siebie, że pojawiała się taka może pewna lekkość nawet do tego, żeby z nim współpracować pod tym względem, że czuł się pan po prostu nie jak czasami przychodzi się, nie wiem, do firmy, do korporacji, szef mówi jesteś taki i taki i się kogoś zniża do najniższego poziomu, tylko on właśnie podnosił na duchu.
1: Tak, to prawda. To prawda. I pamiętam nasze pierwsze spotkanie i...
0: W kawiarni chyba, tak?
1: Tak, w kawiarni Sejmowa. Przeciwko ambasady francuskiej. Pamiętam to, jak teraz widzę to, jak siedzimy przy tym stoliku, takiej przy bocznej ściance. I dla mnie Kieślowski był legendą już wtedy, bo ja byłem studentem szkoły filmowej, Krzysiek tam przyjeżdżał ze swoimi dokumentami, wszystkie te dokumenty były pułkownikami, ale tak. Szkoła filmowa była taką wyspą w tym PRL-u, że tam można było więcej. No i więcej można było zobaczyć, więcej można było powiedzieć. Oczywiście na sali byli jacyś obecni na pewno, ale jakoś tak przemykali, nie traktowali nas poważnie. I Krzysztof mówił o tych filmach, o tym wszystkim, co... I mówił prawdę, mówił co myśli. To było coś niewiarygodnego. Wtedy mało kto mówił to, co myśli, albo jakim bardzo wolskim gronie, ale nie publicznie. Tak. Niby ta publika nie była zbyt wielka, jakieś 100-200 osób, no ale jednak. Więc to i w związku z tym było też ogromnym szacunkiem za tę odwagę, za to że jest sobą. Potem widziałem te jego filmy, no to były małe arcydzieła.
0: To prawda.
1: I kiedy dowiedziałem się, że Krzysztof Kieślowski chce mi zaproponować rolę w filmie, to mało nie zemdlałem, bo każdy aktor w Polsce chciałby zagrać w filmie Kieślowskiego. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że potem spotkaliśmy się i to, o czym pan mówi, on mnie traktował, młodego stosunkowo aktora, jak partnera, jak kogoś, od kogo on się chce dowiedzieć na przykład, czy to jest dobry scenariusz.
0: Mhm. To jest super coś.
1: Ja mam mówić, czy to jest dobry scenariusz. Jak on powiedział, chciałbym, żebyś zagrał, tutaj jest rola Dariusza Stacha, chciałbym, żebyś przeczytał scenariusz i powiedział mi, co o tym sądzisz i czy się zgadzasz. Tak. Ja od razu powiedziałem, nie, panie Krzysztofie, ja się od razu zgadzam. Ja na imię Krzysztof, mówmy sobie ty. Mhm. I to było wszystko taki szok, ileś tam elementów takich, których ja byłem oszołomiony po prostu, bo nie dość, że przeszedłem z Krzysztofem Kieślowskim na ty w ciągu 5 minut, nie dość, że dostałem jedną z głównych ról w jego filmie, to na dodatek on chce, żebym ja mu powiedział, ja malutki aktorzynka,
0: co o tym sądzę?
1: Ja mam mu powiedzieć, co o tym sądzę i widział, ale zobaczyłem, że on mówi szczerze.
0: Tak, i tego słuchał.
1: Że on nie mówi, że tam... Żeby
0: kurtuazyjnie.
1: Kurtuazyjnie. On naprawdę, ja mówię, ale ja już się zgadzam, panie Krzysztof. Nie, przeczytaj, bo ja chcę się dowiedzieć, co ty o tym sądzisz, jak będziesz grał tę rolę i czy to jest dobrze napisane i czy to dokładnie rozumiemy to, co ja chciałbym rozumieć i to, co ty chciałbyś zrozumieć. No i tak było. Ja przeczytałem tego samego dnia oczywiście kilka razy, a potem spotkaliśmy się, nie wiem, tam kilka dni później i mówiłem mu o tych swoich odczuciach i okazało się, że część z tych rzeczy, które ja mówiłem, jemu nie przyszło do głowy. Już nie pamiętam dokładnie, o co chodziło i bardzo mi był za to wdzięczny, dziękował mi. Widzisz, no dlatego chciałem, żebyś to przeczytał, bo to jest ta rozmowa. Ale też my, aktorzy Kieślowskiego, my mieliśmy takie poczucie, że on nas kocha. To była miłość. To było coś tak cudownego, że on widać był, jak on nigdy nie krzyczał. Nigdy nie krzyczał. Czasami prosił na przykład, żeby powtórzyć i nie wiedzieliśmy, dlaczego mamy powtórzyć. Wiedzieliśmy, że taśma jest bardzo cenna. On dostawał mało tej taśmy jako taki reżyser, co to nie za bardzo dla władzy wygodny. I ta taśma była za dolary, więc to wszystko było bardzo, bardzo takie ważne. A jeżeli trzeba było powtórzyć, to znaczy, że ja coś zrobiłem źle. A potem okazywało się, że nie, że kamera się zachwiała albo coś tam i trzeba tak. powtórzyć. Czy pamiętam takie anegdoty cudowne, jak graliśmy taką scenę z Aleksandrem Bardinim, który też był legendą przecież i graliśmy wspólnie i Bardini tam na jego stronę graliśmy i coś tam zagrał jakiś dialog, a Krzysztof powiedział, panie profesorze, czy możemy powtórzyć? A profesor mówi, ale co zrobiłem źle? Nie, nic. No chciałbym, żeby pan jeszcze raz to zinterpretował. Aha, czyli zrobiłem coś źle. No spróbujmy jeszcze jedną wersję. On był taki tak kulturalny, że panie profesorze, no źle pan to zagrał.
0: Tak.
1: Nie zagrał źle, tylko chodziło mu o jakieś inne tony. No i ta taśma. I w pewnym momencie to był trzeci już dubel i Bardini tak mówi, panie Krzysztofie, widzi pan tę pręgę? Pokazał na swoją twarz. Tam nie było żadnej pręgi i mówi, a Krzysztof mówi, taki zbity z pan tak mówi, a jaką pręgę, panie profesorze? To jest ślad po biczu satyry, którym pan mnie chłoszcze.
0: Ładne. Ładne.
1: Tak, no i też na to się skończyło. Tak. Ale no, no tak, no, był, to była taka miłość z wzajemnością. My byliśmy mu wdzięczni, że nas zaprosił do siebie.
0: A to może też dlatego te filmy były takie czysto ludzkie właśnie, że on obserwował ludzi, rozmawiał
1: tak,
0: z ludźmi.
1: Tak, z całą pewnością.
0: Dlatego one były takie, nie wiem, w dekalogu, tak jak jest jeden z odcinków, że pierwszy o tym, że główny bohater wierzy w to, co napisze mu komputer, tak? Że jest taki trochę dzisiejszy Black Mirror, taki serial.
1: Przykazanie, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
0: Dokładnie, tak. Dlatego to mógł być odcinek Black Mirror, takiego serialu tak. popularnego dzisiaj. Więc też swoją drogą wyprzedzał czasy, tak jak David Bowie w muzyce, można powiedzieć. I tam było zero sztuczności.
1: No tak, bo dlatego pewnie ten dekalog cały czas jest oglądany.
0: Tak.
1: Są festiwale dekalogu i oglądają, i młodzież ogląda.
0: Tak.
1: Bo to jest aktualne, dlatego że tematy, które podejmuje dekalog, to jest kondycja moralna człowieka,
0: oczywiście,
1: która się nie zmienia, która zawsze zadaje te same pytania i zawsze mamy ten wybór, czy jak, co zrobić, kiedy się ma dylemat, bo i tak źle, i tak niedobrze.
0: Dobrze, tak. To prawda. Dlatego czasami, jak to w życiu, wybiera się mniejsze zło.
1: Dziękuję.
0: Pan Artur Barciś był niezłym gościem Rok Radia. Dziękuję za spotkanie.
1: Ja dziękuję.
0: Do teatrów, do filmów, seriali. Ach, pana Artura znajdziecie wszędzie. Dokładnie tak. Mariusz Tomaszczyk, dziękuję. Do widzenia.
2: Niezły gość na weekend w Rok Radio 103 i 7 FM.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

0: ja.
1: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
0: Mama to już. I ten prysznic, co śmierdział na pomałatku na tydny.
1: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

Rock Radio.